0: Poniedziałek, 29 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: 40,5 stopnia Celsjusza w cieniu to nowy rekord ciepła w historii pomiarów Polski. Najwyższą temperaturę odnotowano wczoraj w lubuskich Słubicach. Mieszkańcy mówią, że to od lat najgorętsze miejsce w Polsce.
2: Jak zawsze w Słubicach najcieplej. No tak jest chyba, nie? Jak tu pan czuje, to chyba tak jest.
3: Spodziewał się pan takich rekordów?
2: Tak. A może nie w tym weekend, ale w tym roku to tak, że ogólnie co roku zawsze wiemy, że te jakieś kilka dni w roku są takie, że mówi się o Słubicach, że jest gorąco tutaj.
4: Gorąco jest, więc na miasto tylko jak coś potrzeba załatwić albo kupić i szybko do domu trzeba się ukryć.
3: Szybkie zakupy teraz, tak?
4: Tylko to, co potrzebne i z powrotem do domu i najlepiej przy basenie posiedzieć.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Benjamin Kbiek-Piłat. Na ostrzeżenia synoptyków przed upałem co najmniej do wieczora będą jeszcze obowiązywać się niemal w całej Polsce. Lekarze apelują o zachowanie szczególnej czujności w takich warunkach.
5: Załóż szapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16. No to są takie ABC, tak, które uczymy naszych pacjentów, więc maluchy powinny uważać, osoby starsze, seniorzy.
6: A czy dobry pomysł to wietrzenie mieszkania, domu, gdy jest ponad 30 stopni na termometrze?
5: To zależy, jeżeli to jest północna strona. Oczywiście jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, czy to alergik czy nie alergik. Jeżeli jest to alergik uczulony na trawy, raczej bym nie wietrzył. Jeżeli natomiast nie mamy tego problemu, a chcemy przewietrzyć nasze mieszkanie, to otwieranie okna po północnej stronie, tam gdzie jest zacienienie, można. Po tej południowej, czy też zachodniej, no powinno być wszystko zamknięte. Najlepiej jakieś blackouty, sztory, okiennice.
1: Podpowiada alergolog i specjalista chorób wewnętrznych profesor Piotr Dąbrowiecki, a rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz. Nikt nam nie będzie mówił, jakich bohaterów szanować. To oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, które wygłosił podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. Poinformował też, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie panteonu narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę.
7: Nikto i nikoli nie będzie nakazywać.
1: Nikt nigdy nie będzie nam nakazywał, jak żyć, jak mówić, kogo mamy kochać, komu mamy być wdzięcznym i jakich bohaterów powinniśmy szanować. Takie stanowisko może doprowadzić do kolejnych napięć na linii Kijów-Warszawa. Nad polskimi jeziorami brakuje kąpielisk, alarmuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Samorządy z oszczędności nie wyznaczają takich miejsc, żeby nie musiały zatrudniać tam ratowników.
0: Za nami bardzo ciepła noc, niemal nigdzie nie spadła temperatura poniżej 20 stopni. A jak wygląda sytuacja w tej chwili w naszym kraju? Najbardziej rzeźko jest w Resku. A to jest fenomenalne miejsce na zachodnim Pomorzu. Rzeczywiście temperatura tam o poranku bywa bardzo przyjemna. A najgoręcej w stolicy naszego pięknego kraju 26,5 stopnia. U nas w wielu miejscach też okolice 20. A w ciągu dnia oczywiście, że ponad 30 stopni będzie. Nawet w najcieplejszym momencie dnia 37-38 zapowiadają synoptycy. Chyba najmniej gorąco będzie w Zakopanem. Tam okolice 30, tak się umówmy. Ale uwaga, po południu może nadejść front, który może także przynieść burzę. Ostrzegają synoptycy. Będziemy sytuację oczywiście na bieżąco monitorowali. To jest piękny poniedziałek, wakacyjny poniedziałek. Oficjalnie można ogłosić, że rozpoczęły się wakacje. Marek Moc, dzień dobry, witam w ten wakacyjny czas.

0: muzyka wybrana dla ciebie na wakacje. Tak jest, bo oficjalnie rozpoczęły się wakacje w kalendarzach czerwiec. Kończy się pomalutku, a 29 dzień tego miesiąca mamy. Wyszło to wszystko pięknie, bo to poniedziałek. 180 dzień roku mamy. Słońce już pojawiło się na niebie, chociaż zaczyna coraz później wstawać. Dzisiaj 17 minut po godzinie 4, a zacznie zachodzić punktualnie o 21. 16 godzin, 43 minuty. Tyle ma potrwać dzień. A na pewno będzie to miły czas dla dzisiejszych solenizantów. Na liście Piotr, Paweł, Beata, także Maria, Emma, Benedykta, Ema, Iweta, Kasiusz i Kasia. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. Okazje do świętowania? Proszę bardzo, jest Dzień Rybaka, jest Dzień Ratownika WOPR. Bez nich nie wyobrażamy sobie wakacji, ale nie tylko. No, dzisiaj pewnie znów ręce pełne roboty. Jest Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i Międzynarodowy Dzień Tropików. Tropiki to u nas są, ale nie o to chodzi w tym święcie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
5: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
6: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie.
0: Uwaga, ostrzeżenie trzeciego stopnia o upałach obowiązuje w całym województwie lubelskim. W Puławach dzisiaj nawet 39 stopni w cieniu może się pojawić. To będzie najgorętszy moment tego miesiąca. No i niewykluczone, że po południu pojawią się burze. Jutro i w środę jeszcze upalnie, we wtorek 33 stopnie, w środę 36. W czwartek już nieco mniej tych stopni, bo do 27 zapowiadają synoptycy. Kolejny weekend z bardzo przyjemną, stabilną temperaturą. Temperaturą na poziomie 20 kilku stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tropików. No tak, nam kojarzą się tropiki z temperaturami, które mamy teraz. Ale to nie o to chodzi w tym święcie. Dokładnie 10 lat temu ustanowiono to święto. Zostało ono przyjęte uchwałą Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo tropiki stanowią 40% powierzchni Ziemi i uwaga, są domem dla 80% światowej bioróżnorodności. Ale niekoniecznie to święto musi być radosne, bo o takie miejsca na świecie trzeba dbać. Wy też dzisiaj dbajcie o siebie.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj. Pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy. Rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
0: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Jak kiedyś powiedział Andrzej Sapkowski, życie nie ustaje w zadziwianiu nas ironią. No trochę ironii też jeszcze u nas dzisiaj będzie. Na pewno już za moment, punktualnie o 7:00, pojawią się najważniejsze wiadomości. Zapraszam już teraz.
1: Reklama.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby. Jeff!
3: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
2: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Poniedziałek, 29 dzień czerwca. Na zegarach już godzina 7, a przed nami wiadomości.
3: Czas na poranne, poniedziałkowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Jeśli wybieracie się do Lublina, pamiętajcie, że ruszyły już wakacyjne remonty dróg i chodników. Prace obejmą w sumie około 50 lokalizacji, a to może oznaczać utrudnienia. Aktualnie drogowce działają m.in. na Alei Warszawskiej, ulicach Nadbystrzyckiej i Puławskiej oraz w rejonie Alei Kraśnickiej oraz ulic Głębokiej i Nałęczowskiej. W kolejnych tygodniach prace przenoszą się na Aleję Solidarności oraz na trasę od Węglińca do Złotego. W planach są też kolejne modernizacje chodników w różnych częściach miasta, budowa nowych miejsc postojowych i rozbudowa sieci ścieżek rowerowych. Tymczasem naukowcy z Politechniki Lubelskiej pracują nad technologią, która może zmienić sposób budowania dróg. Chodzi o ponowne wykorzystanie materiału ze starych nawierzchni i sprawienie, by nowa droga była jeszcze trwalsza. Anna Kruszewska.
4: Pomysł naukowców z Politechniki Lubelskiej polega na tym, by starą, zdartą nawierzchnię drogi traktować jak pełnowartościowy materiał budowlany. Sfrezowany asfalt proponują odmłodzić, dodając do niego m.in. biopolimery i tworzywa sztuczne, które przywrócą mu elastyczność i trwałość. Po takim procesie stary materiał ma być ponownie mieszany i wykorzystywany do budowy nowych nawierzchni, zamiast trafiać na wysypisko lub do mniej wymagających zastosowań. Chodzi o to, żeby stare drogi stały się surowcem do budowy nowych, bardziej trwałych i jednocześnie tańszych oraz bardziej przyjaznych dla środowiska.
3: Projekt realizowany przez naukowców z Lublina, Gdańska i Poznania ma potrwać 3 lata i otrzymał ponad 11 milionów złotych dofinansowania. A teraz zmieniamy temat. Dziś wieczorem puławianie znów będą mogli posłuchać muzyki organowej. Drugi koncert tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu odbędzie się w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny na osiedlu Niwa. Wystąpi czeska organistka Hanna Bartoszowa. Żeby wysłuchać koncertu, wystarczy zjawić się w kościele na godzinę 19. W tegorocznym programie przewidziano jeszcze 3 koncerty w 3 nadchodzące poniedziałki. Będziemy o nich informować na bieżąco. Na razie tyle z regionu, przed nami kraj i świat.
5: 21 pociągów nie wyjedzie dzisiaj na tory z powodu upałów.
6: Taką informację przekazało w porannym komunikacie PKP Intercity.
5: Chodzi m.in. o pociągi relacji Łódź-Warszawa, Kostrzyn-Gdynia i Kraków-Jelenia Góra.
6: Poza tym ponad 20 składów o poranku jest opóźnionych. To potwierdza Michał Dobrułowicz, który jest w tej chwili przed tablicą odjazdów w hali głównej Dworca Centralnego w Warszawie.
5: Dzień dobry, Michale. Które pociągi, no i jak bardzo są opóźnione?
7: Dzień dobry, ponad godzinę opóźnienia ma teraz pociąg Karpaty z Zakopanego przez Warszawę do Gdyni, 55 minut opóźnienia skład Gwarek z Krakowa do Ustki, a ponad 20 minut pociąg Intercity Spodek z Krakowa do Poznania. Pasażerowie potwierdzają, że sytuacja jest teraz lepsza niż wczoraj, ale wciąż to na pewno jest i będzie trudniejszy poranek niż zwykle na kolei.
8: Przyjeżdżałam właśnie pociągiem Berlin-Warszawa, no to 70 minut opóźnienia było.
7: A teraz panie czekają?
8: A teraz córka jedzie do Krakowa.
7: Jaka jest strategia o poranku na podróż, bo temperatura coraz wyższa będzie?
9: No na pewno jakieś lekkie przebywne ubrania, jakby ewentualnie klima nie działa w pociągu, no i wiadomo, że trzeba się nawadniać.
7: Przed chwilą tu na peron wjechał opóźniony pociąg do Świnoujścia, a PKP Intercity przypomina co kilka chwil komunikatami w głośnikach, że do jutra z powodu upałów można zwrócić bilet i odzyskać pieniądze i to dotyczy teraz wszystkich rodzajów biletów.
6: W Słubicach w Lubuskiem odnotowane wczoraj 40,5 stopnia Celsjusza. To jest nowy, najwyższy odczyt ciepła w historii pomiarów w Polsce.
5: Rekord najwyższej temperatury w Polsce wynosił dotychczas 40,2, odnotowane 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie, w województwie opolskim.
6: A my w faktach oddajemy głos mieszkańcom Słubic. Jak radzić sobie z tak wysoką temperaturą?
10: No wydaje mi się, że na pewno trzeba jak najmniej na dworze przebywać, a jak przebywać to tylko przy wodzie albo w wodzie.
11: No jest to odczuwalne na pewno. Nie jest tak do końca to przyjemne. Już.
7: Spotkała się pani z taką temperaturą gdzieś w jakichś cieplejszych krajach nigdy?
11: Nie, znaczy kiedyś we Włoszech też spotkałam się z 40 stopniami, no i nie było to dobre wspomnienie.
12: Zawsze wiemy, że te jakieś kilka dni w roku są takie, że mówi się o Słubicach, że jest gorąco tutaj.
2: Uwaga, ostrzeżenie trzeciego stopnia o upałach obowiązuje w całym województwie lubelskim. W Puławach dzisiaj nawet 39 stopni w cieniu może się pojawić. To będzie najgorętszy moment tego miesiąca. No i niewykluczone, że po południu pojawią się burze. Jutro i w środę jeszcze upalnie, we wtorek 33 stopnie, w środę 36, w czwartek już nieco mniej tych stopni, bo do 27 zapowiadają synoptycy. Kolejny weekend z bardzo przyjemną, stabilną temperaturą na poziomie 20 kilku stopni. Gorące powietrze wciąż rządzi za naszymi oknami. Pomożemy wam przetrwać tę upalną aurę. Pięknie wam zagramy, tak żeby uśmiech pojawił się na twarzy. Marek Moc, zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego spotkania.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie oczywiście. Zaglądamy też do gwiazd. Czas na nasz horoskop. Proszę bardzo, informacje teraz dla zodiakalnych baranów. Nowy tydzień przyniesie Ci energię do działania i pokaże, że warto wrócić do planów, które odłożyłeś na później. Ktoś może zaskoczyć się dobrą wiadomością lub propozycją, która okaże się początkiem czegoś naprawdę ciekawego. Panna, dziś łatwo będzie uporządkować sprawy, które od dłuższego czasu czekały na swoją kolej. Z satysfakcją już zauważysz, że spokój i konsekwencja przynoszą znacznie lepsze efekty niż pośpiech. I jeszcze ryby, twoja kreatywność będzie dziś pracować na najwyższych obrotach, dlatego nie odkładaj nowych pomysłów na później. Nawet zwykła rozmowa może zainspirować cię do zmian, które pozytywnie wpłyną na najbliższe tygodnie.
1: Radio Impuls.

0: Słoneczny poranek i muzyka wybrana dla ciebie. No, cieszymy się, że jest słonecznie, że jest pogodnie. Trochę mniej, że tak gorąco. Nie narzekajmy. No dobra, takie rzeczy też się zdarzają. Już wspominaliśmy o rekordzie, który padł w miniony weekend w Polsce, jeśli chodzi o maksymalną temperaturę w cieniu. A temperatura też powoduje, że troszeczkę brakuje nam rozsądku doniesienia o niebezpiecznych zachowaniach, ale też czasami zwykłe wylegiwanie się na leżaczku może być w konsekwencji tragiczne. Taka informacja pojawiła się w serwisach. Rzecz działa się wczoraj. Pewna pani odpoczywała sobie na leżaczku, ale skończyło się to dla niej tragicznie. Mąż odkrył po jakimś czasie, że nie daje oznak życia. Czy to było słońce, czy coś innego? Pamiętajcie, bądźcie zawsze ostrożni i dbajcie też o innych. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Po reklamie.
4: Upały wciąż w Puławach i w całym regionie, na termometrach od 35 do 39 stopni Celsjusza, a może nawet do 40 stopni. Wiatr z prędkością 8 km na godzinę, w porywach miejscowo do 15. Przed nami cały dzień z upałami i gorącym słońcem.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Cały siatkarski świat, ale generalnie sportowy świat i kibicowski przecierał oczy ze zdumienia. Panie i panowie, tego jeszcze nie było. Prawie 100 punktów w jednym secie. I to gdzie? I to w Polsce. I to w meczu polskiej drużyny w ramach Ligi Narodów z Argentyną. Wprawdzie Polacy przegrali tego seta 50-48, no ale jest to historyczny wynik. Sam mecz trwał prawie godzinę. A sam Wilfredo Leon zdobył aż 15 punktów w jednym secie. No potem już nie było tak dramatycznie. Polacy wygrali całe spotkanie 3-1. A kolejna faza między 15 a 20 lipca. Polaków czekają jeszcze 4 mecze w Stanach Zjednoczonych, a finał w Chinach. Trzymamy kciuki niezmiennie za naszych sportowców. Nie wiem, czy Arena Gliwice jest dobrze klimatyzowana, ale i tak mimo wszystko pewnie było gorąco.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: We sit together on the sofa with the music way.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, ale oczywiście nasi dziennikarze mają wakacje, ale nie wszyscy są ci, którzy zostali na posterunku. Efekty ich pracy oczywiście w naszych wiadomościach. Już teraz polecam, startujemy punktualnie o godzinie 8.
1: Reklama. Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
1: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 29 dzień czerwca, na zegarach godzina 8, a przed nami wiadomości.
4: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do odwołania zamknięto część drogi ekspresowej S17 na pasie w kierunku Warszawy między węzłami Żyżyn i Skrótki. Powód to stan nawierzchni jezdni na tym odcinku. Wczoraj właśnie w tym rejonie na wysokości miejscowości Żerć doszło do zderzenia 3 pojazdów, a 4 osoby trafiły do szpitala. Puławska policja zakwalifikowała zdarzenie jako wypadek. W naszym regionie utrzymują się ekstremalne wysokie temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że upał 3 stopnia utrzyma się do wtorku. W tej sytuacji zagraża nam udar cieplny, mówi Małgorzata Bartoszek z lubelskiego oddziału NFZ.
5: Udar cieplny pojawia się wtedy, gdy temperatura ciała staje się tak wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć. Może pojawić się u każdego, jednak najczęściej dotyczy osób powyżej 65 roku życia, niemowląt oraz małych dzieci, osób z przewlekłymi chorobami, osób pracujących na zewnątrz, osób uprawiających sport. W 2025 roku w województwie lubelskim ponad 130 osób musiało skorzystać z pomocy lekarskiej w związku z przegrzaniem organizmu. U tych osób występowały m.in. omdlenia z przegrzania, skurcze mięśni, a także obrzęki. Blisko 20 osób miało objawy odwodnienia.
4: Żeby uniknąć udaru słonecznego, należy unikać ostrego słońca, chronić głowę i pić dużo płynów. W minioną sobotę w kościele parafialnym w Kurowie pożegnano Jarosława Chabrosa. Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Otwarty Krąg, wieloletni społecznik i wolontariusz, odszedł 25 czerwca w wieku 57 lat. Dzięki jego działalności osoby z niepełnosprawnościami mogły uczestniczyć w spotkaniach, wycieczkach i licznych inicjatywach integracyjnych. W ubiegłym roku został uhonorowany tytułem Wolontariusza Roku Powiatu Puławskiego. Mieszkańcy regionu zapamiętają jego życzliwość i to, że zawsze był gotowy do niesienia pomocy. Na razie to wszystko z regionu. Sprawdźmy doniesienia z kraju i ze świata.
6: Niemal 270 razy interweniowali strażacy z Lubuskiego i Wielkopolski przez część regionu, w którym to wczoraj notowano rekordową temperaturę, nawet ponad 40 stopni. Przetoczyły się wczoraj intensywne burze.
7: Benjamin Kubiak-Piłat.
8: W Pile piorun uderzył w rozdzielnię elektryczną i wybuchł tam pożar. Z kolei w miejscowości Jaraczewo strażacy otrzymali zgłoszenie o uszkodzonym dachu. W sumie interweniowali 112 razy. Ponad 150 interwencji odnotowali strażacy z województwa lubuskiego. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
9: Ale również zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. 3 dachy zostały uszkodzone w miejscowości Świniary. Na odcinku około kilometra powaliła lokalna trąba powietrzna.
8: Strażacy zabezpieczali też kempingi nad jeziorami. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
6: 113 minut opóźnienia. O poranku ma pociąg Uznam z Chełmu do Świnoujścia i to jest jeden z ponad 20 o poranku opóźnionych składów.
7: Kolejnych 21 pociągów zostało odwołanych właśnie z powodu upału. Takie informacje przekazuje w porannym komunikacie spółka PKP Intercity. A z powodu upałów część małopolskich gmin ma problemy z dostawami wody dla mieszkańców.
6: Samorządy apelują o oszczędzanie wody, ciśnienie w kranach spada.
7: Na rynku w Brzesku jest Paweł Konieczny.
10: Tu największe problemy wystąpiły tu w sobotę, stąd pojawił się apel o oszczędzanie wody. Miejscowa sieć nie była w stanie sprostać dużemu poborowi, który wtedy nastąpił. Konieczne było dostarczanie wody za pomocą beczkowozów. Poważne problemy pojawiły się także w gminie Nowy Wiś. Wiśnicz. Samorząd zwrócił się z prośbą o rezygnację z podlewania ogródków, trawników i działek, a także o nienapełnianie basenów.
7: Za oceanem mundial mundialem, Kanada w 1/8, ale coraz głośniej o Robercie Lewandowskim.
6: Według medialnych doniesień transfer do Chicago Fire jest przesądzony, zatem...
11: Go Fire! Chicago!
7: Reprezentant Polski miał uzgodnić z klubem 2-letni kontrakt, a dokumenty mają być podpisane w ciągu 24 godzin.
6: Według Sky Sports i The Athletic Lewandowski ma wkrótce przejść badania lekarskie. Mógłby rozegrać swój pierwszy mecz już 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps.
7: Umowa ma przewidywać zarobki Lewandowskiego na poziomie około 20 milionów dolarów rocznie.
6: Zatem byłby to drugi najwyższy kontrakt w lidze MLS po Argentyńczyku Lionelu Messi.
4: W Puławach i całym regionie utrzymuje się gorąca pogoda. Już poranek przynosi bardzo wysokie wartości temperatury, a w ciągu dnia sytuacja stanie się jeszcze bardziej wymagająca. Synoptycy prognozują od 35 do nawet 39. Lokalnie możliwe 40 stopni. Wiatr słaby, miejscami w porywach do 15 km na godzinę, nie daje odczuwalnej ulgi.
0: Pogoda przynosi nam kolejne drastyczne rozwiązania, ale będzie lepiej i tej wersji trzymać się będziemy, zwłaszcza, że optymistycznie rozpoczynamy ten tydzień, bo przecież oficjalnie są wakacje. Marek Boc, dzień dobry, witam i zapraszam.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Kiedy są upały, ludzie mają różne pomysły, niekoniecznie mądre, bo taką oto rzecz zaobserwowali ratownicy nad jeziorem Gopło. Rodzice płynęli sobie rowerkiem wodnym. Uwaga, ciągnąc za sobą dmuchany basen, w którym znajdowały się małe dzieci, bez jakichkolwiek środków asekuracyjnych. Widok rzeczywiście przerażający. Do tragedii w takiej sytuacji naprawdę niewiele brakuje. Wyobraźnia, taka pozytywna, nie ta fantazja ułańska, powinna nas charakteryzować w taki gorący dzień. Bezpiecznego wypoczynku oczywiście wam życzymy.
1: Radio Impulse.

Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Od samego rana coraz wyższe temperatury. Gastronomia poczuła się tak jak na południu Europy. Wiele lokali nie otwierało się w ciągu dnia ze względu na koszmarną temperaturę, która panowała w kuchni. Pomimo klimatyzacji w niektórych miejscach osiągała prawie 60 stopni. Tak więc przez chwilę w Polsce możemy poczuć się jak na południu Europy. Ale czy to jest fajne uczucie?

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
2: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
4: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: W Puławach i okolicach poranek jest już skrajnie gorący i bardzo słoneczny. Temperatura szybko rośnie i w ciągu dnia osiągnie wartości do 39, a nawet 40 stopni. Wiatr pozostaje słaby, miejscami w porywach do 15 km na godzinę, nie przynosząc ulgi w upale. Warunki pozostają suche.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Lody, lody dla ochłody. Tak już rzeczy można usłyszeć nad polskim morzem, które staje się coraz bardziej popularne wśród naszych dalekich południowych sąsiadów. Tak jest, bo podobno u nas nawet 30 i parę stopni o tej porze roku to dla nich czysta przyjemność i wypoczynek. Zapraszamy oczywiście na plażę polskiego morza. Na pewno tego lata wielokrotnie będziemy zaglądali.
1: Radio Impuls.

0: każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Niektórzy w wakacje oddają się kompletnemu szaleństwu. Słuchaczka napisała: postanowiłam zrezygnować z pracy i podróżować po świecie, dopóki wystarczy mi oszczędności. No i według jej obliczeń po 14 będzie już w domu. A nasi słuchacze w pracy już wypoczywacie? No, jeśli w pracy, to nie zazdrościmy oczywiście z powodu temperatury. Prognoza pogody po naszych wiadomościach, a te startują już za kilka chwil, punktualnie o 9.
1: Reklama.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
5: O, adres taki egzotyczny.
6: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
5: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 29 dzień czerwca, na zegarach godzina 9, przed nami wiadomości.
9: Niewiele brakowało, by doszło do tragedii nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. W nocy z piątku na sobotę młody mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, wszedł do wody, by się schłodzić. Poślizgnął się przy brzegu i zniknął pod powierzchnią. Z wody wydostali go policjanci z posterunku wodnego i strażacy, przeprowadzono reanimację, a następnie mężczyznę przewieziono do szpitala. Fala upałów w naszym regionie jeszcze się nie kończy i wiele osób nadal będzie szukać ochłody w okolicach akwenów. Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek i przypomina, by nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. W związku z trwającymi upałami samorządy apelują o rozsądne korzystanie z wody. Systemy wodociągowe nie są w stanie jednocześnie zapewnić wody pitnej wszystkim mieszkańcom i pokryć dużego zapotrzebowania na podlewanie ogrodów czy napełnianie basenów w czasie długotrwałych upałów. Z tego powodu wysokie zużycie kranówki w godzinach szczytu powoduje spadki ciśnienia, a w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do przerw w dostawie wody. Z takim problemem mierzą się w ostatnich dniach mieszkańcy gminy Niemce. Włodarze gmin wiejskich ponawiają apel o używanie bieżącej wody wyłącznie do celów bytowych. A teraz przypominamy rodzicom i opiekunom o złożeniu wniosku o nowe świadczenie wychowawcze. Mówi Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.
10: Naprawdę nie ma już na co czekać. To jest ostatni moment, żeby złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 800+ na dziecko. Termin na przesłanie tego wniosku do ZUS mija 30 czerwca. Jeżeli zgłoszenie trafi do ZUS do końca czerwca, to świadczenie będzie przysługiwało razem z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli ktoś się spóźni, to 800+ otrzyma dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Wnioski o 800+ przyjmujemy tylko elektronicznie przez portal e-ZUS, aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną i rządowy portal Empatia. Jeśli ktoś nie ma pewności, czy złożył wniosek na ten bieżący okres, może to sprawdzić w portalu e-ZUS. Tam umieszczamy również informacje o statusie wniosku i o datach wypłat.
9: Świadczenie wychowawcze przysługuje również pracującym cudzoziemcom na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, które uczy się w polskiej szkole. My również na razie opuszczamy region i sprawdzamy, co nowego w kraju i na świecie.
11: Propozycję reformy systemu ochrony zdrowia w tym tygodniu może zaproponować rząd. Ustalił Michał Dobrołowicz i to ma być reakcja na aferę dotyczącą warszawskiego szpitala południowego.
12: Jutro w tej sprawie dojść ma do spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u.
13: To będą przepisy, które dadzą państwu większą kontrolę nad tym, jak dużo pracują lekarze i ile zarabiają. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała mi, że jeden z pomysłów to ograniczenie pracy na akord, gdy lekarz na kontrakcie zarabia więcej, gdy wykonuje lepiej wycenione zabiegi.
14: Ten procentowe rozwiązanie, uzależnianie jakby wynagrodzenia od wartości procedury dzisiaj doprowadza do wielu sytuacji, w których te kominy płacowe są bardzo duże i tutaj powinniśmy tutaj tą legislację w jakiś sposób doprecyzować.
13: To na razie jest jednak dopiero plan na najbliższe miesiące. Tymczasem już dzisiaj w stołecznej prokuraturze ma rozpocząć się kolejne przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To on przekazał informacje o możliwych nieprawidłowościach w warszawskim szpitalu południowym.
12: 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach, 49 dni.
11: Tomasz Sobania, ultramaratończyk, weekend ustanowił nowy rekord. Do tej pory 50 maratonów w 50 stanach USA przebiegł jedynie Amerykanin Dean Karnazes 20 lat temu.
12: Sobania początkowo chciał ten wyczyn powtórzyć, no ale jednego dnia pokonał trasę dwóch maratonów.
11: A każdy etap trasy relacjonował nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski.
15: Proszę Państwa, jesteśmy właśnie na Times Square w Nowym Jorku. Przyszło mnóstwo Polaków. To jest moment, o jakim ja nawet nie wyobrażałem sobie, że to może być takie piękne. Bieg w 50 amerykańskich stanach właśnie się zakończył. Pobiłem rekord świata. To było coś niesamowitego, naprawdę niesamowita przygoda. Dziękuję, że byliście, że słuchaliście i kibicujcie w następnych planach.
12: Tomasz Sobania, polski ultra rekordzista.
11: Zostawiamy Nowy Jork. Rozmowy w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej Amerykanów w Polsce weszły na kolejny etap. Tak twierdzi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Jak dodawał, strona amerykańska ma podjąć ostateczną decyzję w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
16: Szybka odpowiedź na mój list do szefa Pentagonu, pozwalająca kontynuować ten proces już bardzo sformalizowany, ale mający też charakter związany z wskazywaniem lokalizacji, przygotowaniem finansowania. Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
11: A wśród potencjalnych lokalizacji baz Władysław Kosiniak-Kamysz wymienia Poznań i Wrocław.
9: W Puławach i okolicach od rana utrzymuje się słoneczna pogoda. Temperatura szybko rośnie i w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 39, a lokalnie nawet 40 stopni. Wiatr jest słaby, chwilami w porywach do 15 km na godzinę. Przez cały dzień utrzymuje się sucha i stabilna aura bez opadów.
0: To nasz ulubiony dzień na literkę P, zaraz po drugim na literkę P. Poniedziałek, 29 dzień czerwca. Wkraczamy w kolejną godzinę naszego porannego, wakacyjnego spotkania ratowników WOPR-u. Szczególnie pozdrawiamy, bo dzisiaj mają święto.
2: Radio Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Ludzie dzielą się na tych, którzy już są po wakacjach, którzy są na wakacjach i tych, którzy będą. Czy jest jakaś czwarta kategoria? Chyba nie. Sławni i bogaci i popularni też wypoczywają, a jakże wiemy z relacji internetowych o wakacjach państwa Lewandowskich. Całą rodziną bawili się całkiem nieźle, taplali się w wodzie. No i w ogóle takie tam. Ale przecież jest gorący temat. Gdzie pan Robercik zagra, gdzie zamieszka jego rodzina i wszystko wskazuje na to, że w Stanach rzecz się zakończy. Podobno Amerykanie mocno kuszą państwa Lewandowskich również karierą biznesową pani Anny. Podobno linia kosmetyków jej pomysłu ma trafić do dużej sieci sklepów w Stanach Zjednoczonych. Kto wie, kto wie. Wszystko podobno ma się wyjaśnić na początku przyszłego tygodnia. Czyli jeśli zobaczymy na jakimś meczu pana Roberta, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Albo i nie. Wiecie, jak to z tymi transferami bywa. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amiga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
3: Rozpoczynamy nowy tydzień pod znakiem bardzo wysokich temperatur. W całym regionie obowiązują ostrzeżenia najwyższego stopnia przed upałem, a przed nami jeden z najgorętszych dni tego roku. W Puławach, Końskowoli i Kazimierzu Dolnym termometry mogą dziś pokazać nawet 39 stopni. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby przewlekle chore. Warto mieć przy sobie wodę i ograniczyć przebywanie na słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Słyszeliście pewnie o wielu młodych ludziach, którzy na wakacje starają się jakoś poprawić domowy budżet, aby mieć na swoje przyjemności. Głośna była historia o dzielnych chłopakach, którzy sprzedawali lemoniadę, a strażniczki miejskie i koledzy ich wykupili cały zapas. Takie rzeczy dzieją się na całym świecie. Jak się okazuje, niekiedy młodzi ludzie są ofiarami ataku. Właśnie taka dwójka została napadnięta w Bostonie, ale jak się okazuje, ponownie otworzyli swoje stolisko w tym samym miejscu. Mało tego, po informacjach o napadzie w tym miejscu pojawiły się setki sąsiadów. Były lokalne firmy, a nawet sam burmistrz Bostonu pofatygował się na lemoniadę, żeby wesprzeć rodzeństwo. No i dzięki temu dzieciaki zebrały znacznie więcej pieniędzy, niż im skradziono. Mam nadzieję, że złe przygody nie spotkają naszych młodych przedsiębiorców. A dzieciaki, pamiętajcie, najważniejsze jest, żeby w wakacje dobrze się bawić i wypocząć. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie za kilka chwil u nas w Wiadomości. Nie wiem, czy wiecie, jakie miejsce na trójmiejskiej plaży cieszyło się największą popularnością? Molo w Sopocie. Ale nie spacer po molo, tylko przestrzeń pod molem, gdzie jest solidny cień. Podobno nawet nad polskim morzem ludzie szukali ochłody. Zdecydowanie. Co w pogodzie? O tym także u nas szczegóły po Wiadomościach.
1: Reklama. Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
0: Poniedziałek w kalendarzach to 29 dzień czerwca, na zegarach już godzina 10, przed nami kolejne wiadomości.
5: Zaczynamy Wiadomości Radia Impuls. Tragiczny finał niedzielnego wypadku w Gołębiu w powiecie puławskim. Zmarł 23-letni mężczyzna, który po południu zniknął pod wodą w zalanym wyrobisku piachu. Na miejscu był kapitan Emil Głogowski, rzecznik prasowy PSP Puławy, który przedstawił szczegóły.
6: Po godzinie 17 wpłynęło zgłoszenie o prawdopodobnym utonięciu mężczyzny, który zniknął pod wodą na terenie piaskarni w okolicach miejscowości Gołąb. Po przybyciu jednostek ochrony przeciwpożarowej z Ochotniczych Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Okazało się po przybyciu ich na miejsce, że mężczyzna został wydobyty przez świadków zdarzenia na brzeg. Została mu udzielona pierwsza pomoc. Prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa mężczyzny. Następnie został on przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna przebywał pod wodą około 20 minut.
5: 23-latek w stanie krytycznym trafił do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować. To pierwsze w tym sezonie utonięcie na terenie powiatu puławskiego. Służby przypominają, żeby zachować rozwagę podczas odpoczynku nad wodą i korzystać wyłącznie z wyznaczonych i strzeżonych kąpielisk. A teraz zwracamy się do tych, którzy odpoczywają w Nałęczowie albo planują tamtędy jechać. Kierowcy i piesi muszą się przygotować na utrudnienia. Od dziś do 10 lipca prowadzone będą prace związane z remontem nawierzchni przy skrzyżowaniu ulic Lipowej i Leśnej oraz przy dojściu do Parku Zdrojowego. W czasie tych robót mogą występować utrudnienia w ruchu, a niektóre odcinki będą czasowo wyłączane z użytkowania. Weźcie to pod uwagę, jeśli odpoczywacie w Nałęczowie albo planujecie tamtędy przejeżdżać. I jeszcze lokalny sport. Artur Witkowski jest nowym prezesem Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej. Aktualny prezes Azotów Puławy zastąpił na tym stanowisku Tomasza Lewtaka. Nowe władze organizacji wybrano podczas sobotniego walnego zebrania członków związku. W skład nowego zarządu weszli także Izabela Puchacz, Edyta Danielczuk, Sławomir Tur oraz Michał Szyba, który przez wiele lat grał w barwach Azotów Puławy, a teraz przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: W prokuraturze okręgowej w Warszawie rozpoczyna się właśnie drugie przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To on miał poinformować o nieprawidłowościach w szpitalu południowym.
8: W zeszłym tygodniu na pytania śledczych odpowiadał milczeniem, informując, że będzie zeznawał jedynie w obecności pełnomocnika.
7: Michał Krasoń, czy dzisiaj lekarz będzie zeznawał?
9: O wszystko na to wskazuje. Doktor Jędrzejewski stawił się w prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Ten z kolei poinformował, że lekarz będzie starał się odpowiedzieć na pytania prokuratora. Na życzenie śledczych dostarczy też niezbędnych dowodów.
10: Prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie. To już jest decyzja suwerenna pana doktora.
9: Mówił Tomasz Jędrasiak, pełnomocnik doktora Jędrzejewskiego. W zeszłym tygodniu prokurator zadał lekarzowi ponad 40 pytań, dlatego przesłuchanie może dziś potrwać nawet kilka godzin.
8: Ponad 70 pociągów kolei wielkopolskich, które miały wyjechać dziś na tory, zostało odwołanych.
7: Powodem wysokie temperatury. Benjamin Kubiak-Piłat.
11: No, koleje wielkopolskie tłumaczą swoją decyzję bardzo bardzo wysokimi temperaturami oraz wynikającą z nich koniecznością dostosowania organizacji ruchu. Decyzja ta pozwoli zachować bezpieczną i możliwie niezawodną realizację pozostałych kursów, tak czytam w komunikacie przewoźnika. Odwołane dziś zostały kursy zarówno trakcjami spalinowymi, jak i elektrycznymi, to m.in. połączenia z Poznania do Stęszewa, Grodziska Wielkopolskiego, Obornik, Leszna, Wolsztyna, Wrześni, Kościana, Gniezna czy Szamotuł. Przewoźnik przeprasza pasażerów za utrudnienia, apeluje o sprawdzanie informacji przed podróżą, bo sytuacja może zmienić się w zależności od warunków pogodowych. Sprawdzam jeszcze teraz opóźnienia na portalu pasażera. Te dotyczą głównie pociągów dalekobieżnych. Od kilku do kilkudziesięciu minut opóźnienia notują pociągi Intercity, które mają dziś przejechać przez Poznań.
8: Awaria sieci wodociągowej w wielkopolskiej Opalenicy. Trwa w tej chwili lokalizowanie miejsca awarii, informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
7: Jak dowiedział się nasz dziennikarz, wody nie ma w całym mieście liczącym ponad 9 tysięcy osób. Mieszkańcy mogą korzystać z zapasów wydawanych w siedzibie wodociągów.
8: Na razie trudno określić, jak długo potrwa usuwanie tej awarii.
5: Poniedziałkowy poranek bardzo szybko robi się gorący. W wielu miejscach regionu temperatura zbliża się już do 30 stopni, a najcieplejsza część dnia dopiero przed nami. Słońce świeci niemal bez przeszkód, a słaby wiatr nie przynosi większej ulgi. Po południu w Puławach i Kazimierzu Dolnym możliwe są wartości sięgające nawet 39 stopni. Dlatego pamiętajcie o regularnym nawadnianiu i unikaniu nadmiernego wysiłku.
0: Poniedziałek, pierwszy oficjalny dzień wakacji, ale też ostatni dzień miesiąca czerwca. Przypominamy, lipiec już za progiem. Co nam przyniesie? Będziemy to dla Was sprawdzali. Marek Poc, witam o poranku.
12: Radio Impuls.

0: Co w planach na start wakacji? W Radiu Impuls pomagamy zaplanować czas. Mamy pierwszy wakacyjny poniedziałek. Dziś wieczorem w Puławach będzie można posłuchać muzyki organowej. Drugi koncert tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu odbędzie się w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny na osiedlu Niwa. Wystąpi czeska organistka Hanna Bartoszowa. Żeby wysłuchać koncertu, wystarczy zjawić się w kościele na godzinę 19. W tegorocznym programie przewidziano jeszcze 3 koncerty. W 3 nadchodzące poniedziałki będziemy o nich informować na bieżąco.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chcę się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Po reklamie.
15: Jeżeli planujecie dziś załatwić sprawy na mieście, najlepiej zrobić to jak najwcześniej. W regionie trwa kulminacja fali upałów, a w Puławach, na Łęczowie i Janowcu temperatura może po południu przekroczyć 38 stopni. Nie zostawiajcie dzieci ani zwierząt w samochodach i pamiętajcie, że wysoka temperatura utrzyma się także wieczorem. A na wieczór w regionie może też zagrzmieć. Mamy alert drugiego stopnia przed burzami.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radiu Impuls, propozycja na poniedziałek, propozycja na wakacje. Lipiec w Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika upłynie pod znakiem warsztatów jazzowych Spoko Jazz 2026. Od 5 lipca koncerty wybitnych artystów, wieczorne jam session oraz finałowe występy uczestników sprawią, że będzie to wyjątkowy miesiąc dla wszystkich miłośników muzyki. Plan publikuje Dom Chemika. Amosir w Puławach podaje, co u nich w wakacje. Będą spływy kajakowe, turnieje siatkówki plażowej czy tenisa dla dzieci. Zaplanowano rajdy piesze, ale też zawody dzikich drużyn w piłkę nożną. Co by na to?
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: temperatury w naszym kraju biły rekordy, a mam nadzieję, że w tym sezonie letnim nie będą już pobijane. Czekamy na przyjemniejszą aurę. Co słychać w pogodzie? Sprawdzimy sobie po wiadomościach, a to już za moment o 11.
1: Reklama.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote.
4: Wpij

0: KFC.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Po reklamie.
5: Dziś poniedziałek, to 29 dzień czerwca. Jest 11, zamy przed południem. Mamy dla Was wiadomości.
6: Nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców. Na starej drodze krajowej numer 17 w miejscowości Żerdź w gminie Żyżyn auto osobowe zderzyło się z ciężarowym. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się jednym pasem serwisowym. Zachowajcie ostrożność i stosujcie się do poleceń służb, które pracują na miejscu. Jeśli latem zamierzacie odwiedzić Lublin, przypominamy, że w mieście wojewódzkim ruszył sezon wakacyjnych remontów ulic i chodników. Tam, gdzie działają drogowcy, mogą pojawiać się utrudnienia z przejazdem. Obecnie warto uważać przy wjeździe od strony Puław w rejonie Alei Warszawskiej, a także na ulicy Puławskiej i w rejonie Alei Kraśnickiej. W kolejnych tygodniach remonty przeniosą się na Aleję Solidarności i trasę WZ. Miasto zapowiada, że tego lata w Lublinie przybędzie też miejsc parkingowych oraz ścieżek rowerowych. Nowe trasy dla rowerzystów pojawią się między innymi przy Alei Sikorskiego i przy Placu Bychawskim. Tymczasem lubelscy naukowcy chcą opracować metodę tworzenia trwalszego asfaltu. O szczegółach Anna Kruszewska.
7: Pomysł naukowców z Politechniki Lubelskiej polega na tym, by starą, zdartą nawierzchnię drogi traktować jak pełnowartościowy materiał budowlany. Sfrezowany asfalt proponują odmłodzić, dodając do niego m.in. biopolimery i tworzywa sztuczne, które przywrócą mu elastyczność i trwałość. Po takim procesie stary materiał ma być ponownie mieszany i wykorzystywany do budowy nowych nawierzchni, zamiast trafiać na wysypisko lub do mniej wymagających zastosowań. Chodzi o to, żeby stare drogi stały się surowcem do budowy nowych, bardziej trwałych i jednocześnie tańszych oraz bardziej przyjaznych dla środowiska.
6: Projekt dotowany kwotą 11 milionów złotych realizują naukowcy z Lublina, Gdańska i Poznania. Mają nad nim pracować przez 3 lata. A rozgrzany przez upały asfalt to jedna z przyczyn, dla których puławskie schronisko do odwołania zawiesiło spacery z psami. Decyzję podjęto po konsultacji z lekarzem weterynarii i powiatowym inspektoratem weterynarii. W czasie obecnych upałów wysokie temperatury stanowią zagrożenie zarówno dla zwierząt, jak i wolontariuszy wyprowadzających psy. O powrocie do spacerów schronisko poinformuje w kolejnych komunikatach na swojej stronie internetowej. Tym na razie kończymy wiadomości z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
8: To jest absolutnie skandaliczna decyzja Wołodymyra Zełenskiego. Tak o projekcie ukraińskiego Panteonu Bohaterów mówił Janusz Cieszyński, poseł PiS.
9: Tomasz Telikowski, Tomku, jaka według twojego gościa powinna być odpowiedź Polski?
10: Odpowiedź powinna być zdecydowana. Polska powinna jednoznacznie odnieść się do części z zapisów nowej ustawy.
11: Tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego Panteonu. No i oni tam wpisali UPA. No, absolutnie skandaliczna sytuacja.
10: Jaka powinna być odpowiedź Polski na te działania?
11: Teraz kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
10: Błędem byłoby natomiast zaprzestanie wsparcia Ukrainy w jej działaniach militarnych.
11: Rzeczy, w których Polska ma ewidentny interes, czyli kwestia na przykład szkolenia żołnierzy ukraińskich, czy dostarczania tam broni do zabijania ruskich, uważam, że jedno i drugie jest w naszym interesie.
10: Polska polityka tych interesów ignorować nie może.
8: Trwają poszukiwania 71-letniego kolarza, który zaginął w trakcie wczorajszego wyścigu rowerowego w Markach na Mazowszu.
9: Organizatorzy Poland Bike Marathon podają, że mężczyzna startujący na dystansie 28 km ostatni raz był widziany 1,5 km przed metą.
8: Jest ponad 160 minut opóźnienia. W tej chwili ma pociąg PKP Intercity Ursa z Berlina do Przemyśla.
9: Prawie godzinne opóźnienie dotyczy składu z Gliwic do Gdyni.
8: A powodem tych problemów jest wysoka, bardzo wysoka temperatura, która doprowadziła do serii awarii sieci.
9: Dzisiaj Polska Polska i Szwecja podpiszą umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej.
8: Dokument zostanie podpisany na pokładzie fregaty ORP generał Tadeusz Kościuszko.
9: My łączymy się z Stanisławem Pawłowskim.
0: Nowe okręty mają zastąpić wysłużonego Orła, który jest dziś jedynym polskim okrętem pozostającym w służbie. Pozwolą prowadzić skryte rozpoznanie, monitorować działania przeciwnika i chronić infrastrukturę krytyczną na Bałtyku. Ale zanim pierwszy okręt trafi do Polski w 2030 roku, Szwedzi proponują tak zwany okręt przejściowy. W Gdyni odbędą się również konsultacje międzyrządowe, na miejscu będą delegacje obu państw.
6: W ciągu ostatniej godziny temperatura wzrosła o kolejne kilka stopni. W Puławach i w wielu miejscowościach regionu przekroczyła już granicę 30 stopni, a może rosnąć jeszcze przez kilka godzin. Ten poniedziałek będzie jednym z najgorętszych dni tego lata i może też przynieść gwałtowne burze. Instytut Meteorologii ostrzega cały nasz region. Alerty będą ważne od godziny 15 do 22.
5: I tak powoli kończymy pierwszą część naszego poniedziałkowego spotkania. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrej reszty dnia Wam życzę. Chłodu, jeśli potrzebujecie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
2: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
10: Początek wakacji przyniósł nam prawdziwie tropikalną pogodę. W Puławach, Końskowoli, Kazimierzu Dolnym i Dęblinie temperatura może dziś osiągnąć nawet 39 stopni. Upał będzie odczuwalny także wieczorem, dlatego pamiętajcie o piciu dużej ilości wody i ochronie przed słońcem. Dzisiejsza pogoda wymaga od nas szczególnej ostrożności, również dlatego, że mogą nadejść gwałtowne burze. Alerty będą ważne od godziny 15.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Right now. DJ, give it a spin.

0: modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.
6: Hey yo, big wave. Yeah. Tell the mic on.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: Właśnie minęło południe, zapraszamy na wiadomości.
4: To jest Radio Impuls, czas na nowe wydanie wiadomości. Wakacje dopiero się zaczęły, a w naszym regionie doszło już do pierwszego utonięcia. Wczoraj doszło do wypadku na terenie dawnej piaskarni w Gołębiu. 23-latek zniknął pod wodą na około 20 minut. Świadkowie zdarzenia wyciągnęli go na brzeg i udzielono mu pierwszej pomocy. Następnie trafił do szpitala, ale tam zmarł. Służby przypominają, że kąpiel na terenie dawnej piaskarni w Gołębiu jest zakazana, mówi komendant posterunku Straży Leśnej Michał Gazda.
5: Zakaz wstępu na teren piaskarni został wprowadzony zarządzeniem Nadleśnictwa Puławy. Obszar ten został objęty zakazem wstępu ze względu na erozję gleby. Występuje tam piaszczyste podłoże, które jest podatne na niszczenie przez turystów. Jak na każdym tak zwanym dzikim kąpielisku wystąpić może zagrożenie życia bądź zdrowia. Ze względu na brak nadzoru ratowniczego w razie wypadku nie ma nikogo, kto natychmiast udzieli nam pierwszej pomocy. Trzeba mieć też na uwadze zagrożenie, jakie kąpiący niosą dla przyrody. Niszczenie brzegów i roślinności, ogromne ilości pozostawianych śmieci oraz używanie otwartego ognia stanowią problem, z którym boryka się ten teren.
4: Jeśli w upalne dni szukacie ochłody, wybierajcie tylko strzeżone kąpieliska. A teraz przenosimy się na drogi żelazne. Zapowiadany remont stacji kolejowej Garbatka-Letnisko coraz bliżej. PKP Polskie Linie Kolejowe wyłoniły najkorzystniejszą ofertę w przetargu na modernizację peronu numer 2 oraz budowę przejścia pod torami. Wybrano już wykonawcę, który nie tylko przebuduje peron, ale także stworzy przejście podziemne łączące ulicę Kolejową i Hanki Lewandowicz. Poza tym cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Jak podkreślają władze gminy, inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżnych oraz ułatwi przemieszczanie się pomiędzy dwiema częściami Garbatki-Letniska. A już jutro w Wąwolnicy odbędą się kolejne warsztaty dotyczące rozwoju i promocji turystyki w gminie. To dalsza część prac nad planem rozwoju i promocji turystyki gminy Wąwolnica. Mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele lokalnych instytucji będą mogli wspólnie porozmawiać o tym, jak najlepiej wykorzystać walory regionu i przyciągać turystów. Spotkanie ma otwarty charakter i będzie okazją do zgłaszania pomysłów oraz uwag. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 17 w Gminnym Domu Kultury w Wąwolnicy pod adresem Rynek 30. A teraz sprawdźmy najnowsze doniesienia z kraju i zagranicy.
6: Nie żyje drugi z uczestników Poland Bike Marathon w Markach pod Warszawą. Ciało 71-latka znaleziono niedaleko trasy wyścigu.
7: Wczoraj, przypominamy, zmarł także 30-letni uczestnik tych zawodów. Michał Krasoń, Michale, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tej śmierci i organizacji samych zawodów.
8: Śledczy chcą przede wszystkim ustalić, jak doszło do śmierci 30-latka i czy organizowanie wyścigu w blisko 40-stopniowym upale nie stworzyło zagrożenia dla uczestników. Śledztwo dotyczy obecnie tylko śmierci 30-latka. Jego ciało znaleziono wczoraj około 200 metrów od trasy wyścigu w zalesionym terenie. Najprawdopodobniej wkrótce prokuratura zajmie się także śmiercią 71-latka, którego ciało znaleziono również niedaleko trasy. Jego poszukiwania trwały całą noc.
7: Stan alertu w szpitalach w związku z falą upałów.
6: W niektórych na dyżurach dodatkowy personel przed Narodowym Instytutem Onkologii przy ulicy Rentgena w Warszawie.
7: Tam na miejscu Michał Dobrołowicz. Michale,
9: dzień dobry. I tutaj już 35 stopni na termometrze.
7: No więc właśnie, jak teraz w takich warunkach działa ta placówka?
9: Łatwiej niż zwykle można zmienić termin badania czy wizyty. Jeśli pacjenci ocenią teraz, że ze względu na ten upał nie dojadą do szpitala, pracownicy zapewniają, że znajdą nowy, w miarę możliwości bliski termin. Trzeba tylko to wcześniej uzgodnić telefonicznie. Do tego cały czas rozdawane są tutaj dookoła mnie butelki z wodą, a pracownicy szpitala przed momentem przynieśli do przychodni wentylatory.
10: Zbieramy wentylatory z całego szpitala, żeby tutaj w przychodni, która była budowana w latach 80., oddana do użytku w latach 80., jednak troszeczkę ułatwić naszym pacjentom przebywanie, oczekiwanie na swoje wizyty. Musimy pamiętać, że my się opiekujemy tą grupą pacjentów, pacjentów, która jest najbardziej narażona na skutki upału.
9: Tak to opisuje Monika Dzienińska-Dyk z Narodowego Instytutu Onkologii. Możliwość przesunięcia terminu wizyty i badań będzie aktualna do połowy tygodnia, gdy mają skończyć się te największe upały.
7: Teraz Pekin i Chiny zacieśniające współpracę z Białorusią.
11: Xi Jinping
6: i białoruski prezydent Aleksander Łukaszenko uznali swoje państwa za siłę stabilizującą na arenie międzynarodowej i potwierdzili najwyższą rangę wzajemnych relacji.
7: Zgodnie z komunikatem MSZ-u w Pekinie, Xi oświadczył, że Białoruś i Chiny łączy, tutaj cytat, wszechstronne partnerstwo na każdą pogodę.
6: Użycie tego określenia, partnerstwo na każdą pogodę, oznacza w dyplomacji państwa środka najwyższą rangę relacji. No i pozycjonuje Mińsk jako kluczowy przyczółek Chin w Europie.
3: ...41 stopni Celsjusza będą wskazywały dzisiaj późnym popołudniem termometry w Puławach. Trzeba się chronić. Przed nami też tropikalna noc, kiedy to temperatura spadnie do 20 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia będzie 35 stopni Celsjusza. Na środę synoptycy przewidują burzę, a jeśli chodzi o spadek temperatury, to dopiero nastąpi on w drugiej części tego tygodnia. To jest poniedziałek, to jest 29 dzień czerwca i uwaga, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tropików. Zważywszy na temperaturę, no to wszystko się dzisiaj zgrało. Również doskonale zgrana będzie dzisiaj muzyka wybrana dla Ciebie. Zaczynamy popołudnie. Właśnie zaczynamy popołudnie, które spędzi z Wami Łukasz Tymków. Dzień dobry i zapraszam.
12: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Teraz będzie trochę motoryzacyjnych wspomnień. Dzisiaj mija równo 35 lat od zakończenia produkcji dużego Fiata, czyli modelu 125P. Dziś mija też 125 lat od zakończenia jednego z pierwszych wyścigów samochodowych w Europie. To był wyścig Paryż-Berlin. A tymczasem w ramach rajdu Safari słynny polski kierowca Sobiesław Zasada 5 lat temu pobił rekord jako najstarszy uczestnik rajdu. Dodajmy, że pan Sobiesław skończył wtedy 91 lat i kończył kolejny etap jadąc dużo szybciej niż 91 na godzinę. Na koniec jako ciekawostkę jeszcze podam, że Sobiesław Zasada jest autorem słynnego pozdrowienia szerokiej drogi.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Kazimierz Nikejszyn.

0: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: No niestety, czwórka z przodu, czyli rekordowa temperatura dzisiaj w Puławach. 41 dokładnie mają wskazywać termometry. Synoptycy przewidują, że na północy naszego regionu może dzisiaj zagrzmieć i trochę popadać, ale jeśli czekacie na zmianę aury, czyli spadek temperatury przede wszystkim, a po drugie trochę opadów deszczu, to może mieć to miejsce dopiero w środę i w piątek.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Teraz na chwilę wybierzemy się do Walii, oczywiście raczej w myślach i wyobraźni, ale do konkretów. Pewne małżeństwo wyprowadzało psa na spacer jakiś czas temu, znaleźli dwa obrazki z kotami na śmietniku, potem minęło trochę czasu, a państwo postanowili zainteresować się pochodzeniem tych obrazków. Jak się okazało, były one autorstwa znanego artysty na Wyspach Brytyjskich, który tworzył na przełomie XIX i XX wieku. Obrazki trafiły na aukcję, no i tak oto państwo w zeszłym miesiącu przytulili sobie fajną kwotę prawie 80 tysięcy złotych. Kolejny raz okazuje się, że na śmieciach można nieźle zarobić.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
2: Po reklamie.

0: No to pierwsza godzina popołudnia już zbliża się do końca. Za chwilę pojawią się u nas wiadomości, a potem wraca muzyka wybrana dla ciebie.
1: Reklama.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
3: Wolę życie w biegu i w obiegu. Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
6: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Impuls. Minęła 13. Zapraszam na wiadomości.
7: Zaczynamy od apelu dla kierowców o większą ostrożność na drogach. Tylko dziś, 29 czerwca, w powiecie puławskim doszło do 2 zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych, mówi kapitan Emil Głogowski, rzecznik prasowy PSP Puławy.
8: Pierwsze zdarzenie dotyczyło najechania samochodu ciężarowego na pojazd osobowy na wysokości miejscowości Borysów. W wyniku tego zdarzenia poszkodowana została jedna kobieta, która została przetransportowana do szpitala. Natomiast drugie zdarzenie miało miejsce w miejscowości Wilczanka. Tam również samochód ciężarowy najechał na samochód osobowy. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby poniosły obrażenia. Również zostały one przetransportowane przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitali celem przeprowadzenia diagnostyki.
7: Policja przypomina, by zachować bezpieczny odstęp od innych pojazdów, dostosować prędkość do warunków na drodze i szczególnie uważać w miejscach, gdzie prowadzone są działania służb. Słuchacie wiadomości Radia Impuls. Przechodzimy teraz do kolejnego tematu. Rodzice, którzy chcą zachować ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego, nie powinni zwlekać ze złożeniem wniosku na nowy okres rozliczeniowy. O szczegółach mówi Małgorzata Korba z Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9: Naprawdę nie ma już na co czekać. To jest ostatni moment, żeby złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 800+ na dziecko. Termin na przesłanie tego wniosku do ZUS mija 30 czerwca. Jeżeli zgłoszenie trafi do ZUS do końca czerwca, to świadczenie będzie przysługiwało razem z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli ktoś się spóźni, to 800+ otrzyma dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Wnioski o 800+ przyjmujemy tylko elektronicznie przez portal e-ZUS, aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną i rządowy portal Empatia. Jeśli ktoś nie ma pewności, czy złożył wniosek na ten bieżący okres, może to sprawdzić w portalu e-ZUS. Tam umieszczamy również informacje o statusie wniosku i o datach wypłat.
7: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wsparcie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Ze świadczenia mogą korzystać również cudzoziemcy pracujący w Polsce, których dzieci uczęszczają do polskich szkół. Społeczność powiatu puławskiego pożegnała Jarosława Habrosa, prezesa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Otwarty Krąg, społecznika i wolontariusza, od lat zaangażowanego w pomoc innym. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w minioną sobotę w kościele parafialnym w Kurowie. Jarosław Habros zmarł 25 czerwca, mając 57 lat. Przez wiele lat organizował działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im udział w wyjazdach, spotkaniach i wydarzeniach integracyjnych. W uznaniu swojej działalności w ubiegłym roku otrzymał tytuł wolontariusza roku powiatu puławskiego. Dla wielu mieszkańców pozostanie osobą pełną życzliwości, a zaangażowania i gotowości do niesienia pomocy potrzebującym. To wszystko, jeśli chodzi o region. Teraz czas na wiadomości krajowe i międzynarodowe.
10: Fala upałów utrzyma się w Polsce do połowy tygodnia. W centrum Warszawy przy rondzie 40-latka jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, rozmawiałeś z synoptykami. W których częściach kraju upalna pogoda będzie odczuwalna najdłużej?
11: Na południu i w centrum kraju, w okolicy Krakowa, Rzeszowa i Warszawy jeszcze w środę będzie ponad 30 stopni. Do połowy tygodnia, czyli dzisiaj, jutro i w środę jeszcze przez Polskę będą przechodzić też gwałtowne burze. Teraz tutaj, w centrum stolicy, termometr w słońcu pokazuje ponad 37 stopni Celsjusza i to jeszcze nie koniec. Ta temperatura która cały czas idzie w górę. Obok przed chwilą przeszła jedna z mieszkanek, która w jednej dłoni trzyma parasol. W ten sposób chroni się przed ostrym słońcem, a w drugiej dłoni kolorowy wachlarz.
12: Dla mnie jest szokiem, że jest tu tak gorąco na razie w Warszawie. Dałam sobie radę, bo byłam nad morzem. A teraz wachlarz, woda.
11: Już trochę zaczyna przeszkadzać ten upał. Za dużo, za gorąco.
12: W mieszkaniach, tak. Pod na dworzu można jednak coś z tym zrobić. Jeszcze?
11: Efekt upałów to też niski stan wody w wielu rzekach. Stan suszy hydrologicznej dotyczy m.in. zlewni Warty w województwie łódzkim. Tu w Warszawie poziom Wisły to teraz 129 cm. Coraz mniej, ale daleko na szczęście do rekordu z ubiegłego roku, gdy Wisła miała tylko 5 cm.
10: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające w sprawie podejrzenia narażenia obecnego prezydenta Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Chodzi o wydarzenie z ubiegłorocznej kampanii wyborczej, gdy jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył, a które zostało opisane w wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim. Pojawiły się sugestie, że mogło dojść do próby otrucia ówczesnego kandydata na najwyższy urząd w państwie. Na Wimbledonie Maja Chwalińska rozpocznie swój pierwszy mecz w tym prestiżowym turnieju, na który dostała tak zwaną dziką kartę. Jej rywalką będzie tajlandzka tenisistka Mananchaya Sawankeł. A my łączymy się z Wimbledonem właśnie. Na miejscu jest Bogdan Frimorgan. Bogdanie.
13: Eksperci opisują jej grę jako artystyczną i w pozytywnym sensie tradycyjną. Chwalą genialne skróty polskiej tenisistki i umiejętność zmieniania rytmu, co na trawiastej nawierzchni Wimbledonu może być zabójczą bronią. Maja Chwalińska przedstawiana jest także jako jedna z najbardziej fascynujących ludzkich historii tegorocznego Wimbledonu. Dziś pierwszy mecz Chwalińskiej na Wimbledonie. Duże wyzwanie i początek nowej przygody.
0: Dziś jeszcze ponad 40 stopni mogą wskazywać termometry w cieniu w Puławach. Nad ranem niewielka ochłoda, bo 20 stopni powyżej zera, czyli przed nami kolejna noc tropikalna. Podobnie będzie w nocy z wtorku na środę. Ale już od czwartku synoptycy obiecują nam wytchnienie od upałów. No i kto wie, może nawet trochę dłużej popada deszcz, tak żeby podlać nasze ogródki. To 180. Nie chodzi o żadną prędkość, tylko o to, że jest to dzień numer 180 w 2026. Dokładnie mamy poniedziałek 29 czerwca. Dziś świętują Piotr, Paweł, Beata. Wszystkiego najlepszego, również tym, którzy przyszli na świat w tym dniu. A do 17 jest z wami dzisiaj Łukasz Tymków.
14: Radio Impuls.

0: składaliśmy życzenia i Beacie, i Pawłowi, i Piotrowi, no i urodzonym w tym dniu. Sprawdźmy, kto jeszcze przyszedł na świat pod datą 29 czerwca. To Józef Rezel, Czech, który wynalazł śrubę do napędzania statków, Robert Thomson, czyli ktoś, kto wynalazł opony i zdalne zdetonowanie dynamitu, autor Małego Księcia, czyli Antoine de Saint-Exupéry, aktor Gustaw Ludkiewicz, dziennikarka światowej klasy Oriana Fallaci, ale także Sławomir Mrożek, Artur Przygoda z zespołu Farba i Nicole Scherzinger. A do tego jeszcze Edward Maja, czyli producent muzyczny i twórca sympatycznie brzmiących tanecznych rytmów, które nieraz u nas słyszycie. To jeszcze raz wszystkiego najlepszego i już za chwilę dorzucam jeszcze najnowszą prognozę pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: Przed nami upalne popołudnie z temperaturą około 40 stopni Celsjusza. Potem będzie tropikalna noc z 20 na termometrach w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro w ciągu dnia synoptycy przewidują znów sporo słońca i 35 stopni, oczywiście, że powyżej zera. Na ochłodę czekamy do czwartku, wtedy temperatura może spaść do 26 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jako że jestem wielkim fanem motoryzacji, to jeszcze mała ciekawostka motoryzacyjna. Będzie o samochodzie, który miał telewizor, telefon, lodówkę i tylną kanapę przekształconą w komfortowe łóżko. I nie był to kamper. To auto woziło Stonesów, Boba Dylana i muzyków z The Moody Blues. A chodzi o Rolls-Royce'a Phantoma, należącego do Johna Lennona i Yoko Ono, który 29 czerwca w 1985 roku został sprzedany za ponad 2 miliony dolarów. Jeśli wystawiacie samochód na sprzedaż, to życzę bardzo podobnych efektów. Natomiast w każdym, nawet najtańszym samochodzie cudownie zabrzmi to, co już za chwilę dla Was zagram.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Jak myślicie, czy mamy rekiny w Bałtyku? No, mogę już teraz uchylić rąbka tajemnicy, że jest taka możliwość i o tym na pewno będzie po 14. A już za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Reklama. Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: Dla niektórych oznacza to koniec pracy. Właśnie minęła 14. U nas to czas na wiadomości.
7: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Mimo obowiązujących zakazów i licznych ostrzeżeń, wiele osób nadal odwiedza piaskarnię w Gołębiu, a wczoraj doszło tam do tragedii, utopił się 23-latek. Nadleśnictwo Puławy przypomina, że teren jest zamknięty i nie został przeznaczony do rekreacji ani kąpieli. O tym, jakie zagrożenia wiążą się z przebywaniem w tym miejscu, mówi komendant posterunku Straży Leśnej Michał Gazda.
8: Jednymi z najbardziej niebezpiecznych sytuacji, z jakimi się spotykaliśmy na terenie piaskarni Gołąb, były przypadki użycia otwartego ognia. Interwencje na tym terenie podejmowane są przez Straż Leśną Nadleśnictwa Puławy, również przy współpracy z policją. Najczęściej popełnianym wykroczeniem jest naruszenie zakazu wstępu, artykuł 151 Kodeksu Wykroczeń. Odnotowujemy również wjazdy pojazdami silnikowymi na teren leśny, artykuł 161 Kodeksu Wykroczeń, rozniecanie ognia, artykuł 82 paragraf 3 Kodeksu Wykroczeń oraz zaśmiecanie lasu, artykuł 162. Popełnienie każdego z wyżej wymienionych wykroczeń zagrożone jest karą mandatu do wysokości 500 zł.
7: Leśnicy podkreślają, że piaskarnia nie zostanie udostępniona jako teren wypoczynkowy. Apelują również o przestrzeganie obowiązujących przepisów i przypominają, że wchodzenie do wody w tym miejscu odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Upalna pogoda sprawia też, że zużycie wody w wielu miejscowościach wyraźnie wzrosło. Samorządy apelują do mieszkańców o oszczędne korzystanie z wodociągów, zwłaszcza w godzinach największego poboru. Jak podkreślają lokalne władze, sieci wodociągowe muszą przede wszystkim zapewnić dostęp do wody pitnej i potrzeb gospodarstw domowych. Masowe podlewanie trawników, ogrodów czy napełnianie przydomowych basenów może powodować spadki ciśnienia w sieci. Z problemami związanymi z dużym zużyciem wody mierzą się m.in. mieszkańcy wiejskiej gminy Puławy. Pobór wzrósł tam niemal czterokrotnie i wielu mieszkańcom brakuje kranówki. Władze kierują pilny apel, żeby nie używać bieżącej wody do celów gospodarczych. Na zakończenie zaglądamy jeszcze do lokalnego sportu. Artur Witkowski został nowym prezesem Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej. Aktualny prezes Azotów Puławy został wybrany podczas sobotniego walnego zebrania członków organizacji i zastąpił na tym stanowisku Tomasza Lewtaka. Razem z nim w skład zarządu weszli Izabela Puchacz, Edyta Danielczuk, Sławomir Tur oraz Michał Szyba, były zawodnik Azotów Puławy. Nowe władze związku będą odpowiadały za rozwój piłki ręcznej w regionie w kolejnej kadencji. Tyle z lokalnych wydarzeń. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Ewa Kwaśna.
9: Pożar budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku.
10: Budynek jest w takiej literze L. 20 metrów długi, 20 prawdopodobnie szeroki i całkowicie jest objęty pożarem. Dwie osoby poszkodowane, w tym jeden strażak ratownik OSP.
9: Przekazał nam Sławomir Sobieraj ze Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. Akcja gaśnicza jest trudna. Strażacy walczą, by ogień nie przeniósł się na sąsiednie budynki. Minister energii opublikował nowe obwieszczenie dotyczące cen paliw w Polsce. Od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 98 6 zł i 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy 6 zł 19 groszy. Aplikacja do płatności za parkingi i bilety komunikacji miejskiej MPEI straciła zezwolenia na działalność. Tak zdecydowała Komisja Nadzoru Finansowego po tym, jak uznała, że spółka nie zapewnia stabilnego zarządzania usługami płatniczymi. Igor Skrzypek. Igorze, co ze środkami klientów wpłaconymi na te aplikacje?
11: Pieniądze mają być bezpieczne. Do końca września MPEI ma rozwiązać wszystkie umowy z użytkownikami. Środki nie mogą zostać zablokowane, a klienci będą mogli je swobodnie wypłacić na inne rachunki. Spółka zarządzająca aplikacją nie może też zawierać nowych umów, a więc rejestrować nowych kont. MPEI to popularna aplikacja do płatności mobilnych. Według danych firmy ma prawie 2 miliony zarejestrowanych użytkowników.
9: A w całej Polsce dziś wielkie poszukiwanie ochłody. W Krakowie na termometrach 35 stopni Celsjusza, zatem przy akwenach prawdziwe tłumy. Przy zalewie Bagry jest Paweł Konieczny.
12: Jak usłyszałem od wypoczywających, najlepszym sposobem jest odnalezienie choć kawałka cienia, ale i częste korzystanie z atutu, przebywanie nad wodą.
13: Ja tam lubię upał, ale teraz to już trochę za mocno.
14: Więc jaki jest sposób na ten upał?
15: Trzeba na pewno wody pomagają. Cień by się przydał, ale tutaj brakuje go trochę. No i na pewno woda właśnie, dlatego tutaj jesteśmy, przyszliśmy tutaj.
13: Takie upały mi się wydaje, to jedno z takich miejsc do uratowania. No i tak z 15 minut i można już tam wracać.
14: Do wody z powrotem.
13: Tak.
16: Trzeba się zamoczyć, wyjść, wyschnąć i z powrotem zamoczyć się znowu, schłodzić ciało. Jakieś lemoniady, wody. Tyle, szukać wiatru.
12: A ten od czasu do czasu daje wypoczywającym chwilę wytchnienia.
0: Apogeum upału mamy dzisiaj 41 stopni Celsjusza, wskazują już termometry w Puławach. Jutro nieco mniej gorącego powietrza, bo temperatura powinna wynosić około 35 stopni. Jeśli chodzi o opady, to burze przewidywane są dopiero na środę, a ochłodzenie od czwartku. Wtedy też temperatura ma spaść do 26 stopni. Przyszły weekend może być od 22 do 24. No to dzień dobry być może tym, którzy dopiero niedawno włączyli sobie radio. Ja nazywam się Łukasz Tymków i jestem z wami w poniedziałek 29 czerwca. Mamy dzisiaj Dzień Rybaka, Dzień Ratownika WOPR i Międzynarodowy Dzień Tropików. O żarze tropików mówiliśmy przed chwilą w prognozie pogody, a ja zapewniam, że w tej godzinie na pewno znajdą się takie piosenki, które schłodzą was przez uszy.

0: A teraz uwaga, rekiny w Bałtyku. To prawda, w polskim morzu można trafić na trzy ich gatunki. To żarłacz śledziowy, koleń i rekinek psi. Ten pierwszy osiąga nawet 3 metry długości, ale w swoim menu, jak sama nazwa wskazuje, ma raczej śledzie, niekoniecznie w śmietanie. No i nie zbliża się do plaż, bo woli pływać na głębokiej wodzie. Koleń z kolei jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem i nie jest agresywny. Za to rekinek psi jest mały i można go spotkać jedynie po niemieckiej stronie Bałtyku. Także na rekiny nie musicie na polskim wybrzeżu w razie czego uważać. Raczej na zawyżone ceny smażonej i mrożonej wcześniej ryby, a także parawany. A już za chwilę o tym, czy mogą przydać nam się parasole jako ochrona przed deszczem, czy być może przed słońcem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Po reklamie.
2: Dziś do końca dnia jeszcze bardzo gorąco w całym regionie, 41 stopni na termometrach w Puławach. Nad ranem będzie około 20, czyli będziemy mieli do czynienia z tropikalną nocą. Także jutro dosyć wysokie temperatury utrzymają się. W Lublinie będzie 35 i bardzo podobna temperatura powinna być odnotowana również w Puławach. Na środę synoptycy przewidują burzę, a od czwartku już poniżej 30 stopni.

0: Mówiłem wam o świętach nietypowych, kiedy witaliśmy się tuż po 14. Pierwsze z nich to Dzień Rybaka, którego no nie da się przecenić, bo to dzięki rybakom możemy delektować się chociażby śledzikiem. A jeśli chodzi o rybołówstwo, to jest ono tak stare jak człowiek. Tymczasem drugie święto związane też mocno z wodą i jakże mocno z plażą, to polskie święto ratownika WOPR. Kiedyś ratownik to był gość, nierzadko rozrywany przez wczasowiczki, no i oczywiście najbardziej opalony facet na turnusie. A dzisiaj w tym zawodzie na szczęście jest coraz więcej pań, także robi się równouprawnienie. Ratownikom życzymy jak najmniej pracy, a pomyślnych łowów oczywiście rybakom. No i pozdrawiamy wszystkie słoneczne patrole. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Impuls.

Już niedługo 15, czas obiadowy, a może by tak coś słodkiego? No i właśnie słodką propozycję na ucho będę miał dla was po 15. Zostańcie z nami.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Po reklamie.
10: Minęła 15, posłuchajcie wiadomości.
11: Czas na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Tragiczny finał wypoczynku nad jeziorem Gumienek w gminie Uścimów. Po skoku do wody zginął 61-letni mieszkaniec powiatu lubartowskiego. Od tego zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyzna skoczył z pomostu do wody i nie wypłynął na powierzchnię. Świadkowie natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe. Po wydobyciu poszkodowanego na brzeg rozpoczęto reanimację. Niestety, mimo podjętej akcji ratunkowej, życia mężczyzny nie udało się uratować. Przybyły na miejsce, lekarz stwierdził zgon. Okoliczności tragedii wyjaśniają teraz śledczy. Policja po raz kolejny apeluje o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i przypomina, by korzystać wyłącznie ze sprawdzonych kąpielisk oraz nie przeceniać swoich możliwości. Wysokie temperatury sprawiają, że wielu mieszkańców szuka ochłody nad wodą. Nadleśnictwo Puławy przypomina jednak, że piaskarnia w Gołębiu pozostaje terenem zamkniętym i nie jest miejscem przeznaczonym do wypoczynku. O przyczynach obowiązujących zakazów mówi komendant posterunku Straży Leśnej Michał Gazda.
12: Zakaz wstępu na teren piaskarni został wprowadzony zarządzeniem nadleśniczego Nadleśnictwa Puławy. Obszar ten został objęty zakazem wstępu ze względu na erozję gleby. Występuje tam piaszczyste podłoże, które jest podatne na niszczenie przez turystów. Jak na każdym tak zwanym dzikim kąpielisku wystąpić może zagrożenie życia bądź zdrowia. Ze względu na brak nadzoru ratowniczego w razie wypadku nie ma nikogo, kto natychmiast udzieli nam pierwszej pomocy. Trzeba mieć też na uwadze zagrożenie, jakie kąpiący niosą dla przyrody. Niszczenie brzegów i roślinności, ogromne ilości pozostawianych śmieci oraz używanie otwartego ognia stanowią problem, z którym boryka się ten teren.
11: Mimo ostrzeżeń i oznakowania wiele osób nadal odwiedza to miejsce. Dlaczego?
12: Najczęściej podawanym argumentem jest chęć kąpieli i wypoczynku. Na chwilę obecną nie ma możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy i w jaki sposób działania podejmowane w stosunku do piaskarni zostaną zmienione.
11: Leśnicy podkreślają, że piaskarnia nie zostanie przekształcona w teren rekreacyjny. Apelują również o przestrzeganie przepisów i przypominają, że wejście do wody w tym miejscu odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność. Miłośnicy muzyki klasycznej będą mieli dziś kolejną okazję do wysłuchania koncertu organowego w Puławach. W kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny na osiedlu Niwa odbędzie się następne spotkanie w ramach tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością zaprezentuje się czeska organistka Hanna Bartoszowa. Początek koncertu zaplanowano na godzinę 19, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Przypomnijmy, że w programie tegorocznego festiwalu znalazło się jeszcze kilka koncertów, które będą odbywać się w kolejne poniedziałkowe wieczory. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Tym zamykamy część regionalną Pora na Kraj i Świat. Ewa Kwaśny. W Gdyni w obecności premierów Polski i Szwecji podpisano umowę na zakup 3 szwedzkich okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej w ramach programu Orka.
0: Podzielamy wspólnie poglądy na temat sytuacji w całym regionie. Jesteśmy zdeterminowani we wsparciu Ukrainy wobec agresji rosyjskiej. Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych i oczywiście zarówno program Orka, jak i wasze decyzje inwestycyjne dotyczące choćby zakupu naszego okrętu ratownika, to wszystko są przykłady coraz intensywniejszej współpracy.
11: Mówił premier Donald Tusk. Nowe okręty mają zastąpić wysłużony ORP Orzeł, obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny marynarki wojennej. Do 19 w związku z upałem wstrzymano ruch pociągów towarowych. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w tym czasie priorytetowo obsługiwane mają być pociągi pasażerskie. Do tej pory z powodu wysokich temperatur odwołano w całej Polsce ponad 160 pociągów. Trybunał Konstytucyjny sparaliżowany coraz bardziej. Wczoraj dobiegła końca kadencja sędziego wybranego głosami PiS. Wybrany na jego miejsce Sławomir Patyra nie może jednak objąć urzędu. Powód? Taki sam jak w wypadku 4 sędziów wybranych w marcu, od których prezydent nie przyjął ślubowań. Tomasz Skory, Tomku, wyjaśnij, co się stało?
3: Tego nikt nie rozumie, bo w sprawie 4 sędziów urzędnicy prezydenta nieprzyjęcie ślubowań tłumaczyli złamaniem w Sejmie reguł i terminów ich wyboru. W sprawie wyboru Sławomira Patyry w czerwcu jednak takich zastrzeżeń nie było.
13: Ten proces odbył się w przeciwieństwie do procedowania w sprawie pozostałych sędziów z odpowiednim wyprzedzeniem, z zachowaniem regulaminu, z zachowaniem reguł, zasady indywidualizacji.
3: Mówił nam we wtorek minister Zbigniew Bogucki. Jednak teraz prezydent sam te zasady i terminy właśnie łamie. Nowy sędzia, mimo że jego kadencja zaczyna się właśnie dziś, na ślubowanie nie został dotąd zaproszony. Profesor Patyra dołącza więc do czekającej 4. Tym samym prezydent blokuje działanie już 5, czyli 1/3 wszystkich sędziów Trybunału.
10: ...41 stopni Celsjusza będą wskazywały dzisiaj późnym popołudniem termometry w Puławach. Trzeba się chronić. Przed nami też tropikalna noc, kiedy to temperatura spadnie do 20 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia będzie 35 stopni Celsjusza. Na środę synoptycy przewidują burzę, a jeśli chodzi o spadek temperatury, to dopiero nastąpi on w drugiej części tego tygodnia. Mamy kolejny dzień gorącego lata, to poniedziałek, 29 dzień czerwca, popołudnie już, jak to się mówi, całkiem dojrzałe, a razem z wami do 17 jest Łukasz Tymków.

Teraz uwaga, powiem wam na ucho o czymś słodkim, co możecie sobie sami w domu przygotować. To pyszne babeczki z czereśniami. Każdy, kto chce sobie przygotować taki deser, powinien już teraz pomyśleć o liście zakupów. A wśród nich będzie masło, będzie również gorzka czekolada, do tego oczywiście jajka, no i czereśnia, także kakao i mleko. Nie zapomnijcie również o proszku do pieczenia.

0: A cały przepis i listę zakupów bez problemu znajdziecie na naszej stronie. Także jak się to mówi, wbijajcie i smacznego!
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote.

0: KFC.
1: Po reklamie.
2: No niestety, czwórka z przodu, czyli rekordowa temperatura dzisiaj w Puławach. 41 dokładnie mają wskazywać termometry. Synoptycy przewidują, że na północy naszego regionu może dzisiaj zagrzmieć i trochę popadać, ale jeśli czekacie na zmianę aury, czyli spadek temperatury przede wszystkim, a po drugie trochę opadów deszczu, to może mieć to miejsce dopiero w środę i w piątek.

0: teraz będzie jeszcze historia, ale jakże ważna. Dokładnie 126 lat temu, w 1900 roku, 29 czerwca, została powołana Fundacja Nobla. No i to jest ta fundacja, która potem przydziela nagrody w dziedzinach takich jak fizyka, chemia, fizjologia lub medycyna, literatura i pokojowa Nagroda Nobla. Jest jeszcze Nagroda Banku Szwecji, dołączona również do Komitetu Noblowskiego. Warto zauważyć, że w zestawieniu nie ma nagrody z matematyki ani informatyki. No i że Polacy mają w tym gronie wybitną osobę, to Maria Kilisz-Skłodowska, która jako jedna z nielicznych otrzymała Nagrodę Nobla dwa razy. Najpierw była to fizyka, a potem chemia. A już za chwilę coś, co też jest swego rodzaju nagrodą, czyli muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

Już niedługo fajrant dla tych, którzy kończą pracę o 16:00, bo właśnie ta godzina zbliża się do nas wielkimi krokami. Zbliżają się też do nas najnowsze wiadomości.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
7: Co się zmieniło?
6: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.
9: Na zegarach już 16:00. Czas na najnowsze wiadomości.
10: Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze strzelaniną w miejscowości Stade na północy Niemiec. Jedna z nich to najpewniej sprawca. Do tragedii doszło w ośrodku młodzieżowym w centrum miasta. Zginęło 5 osób. 11 osób, Ukraińców i Białorusinów, zatrzymano we wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o zatrzymanych?
11: 9 z tych osób to Ukraińcy, 2 Białorusini. Wpadli w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, w Bydgoszczy i w Zakopanem. Swą działalność mieli prowadzić od jesieni zeszłego roku. Z ustaleń ABW wynika, że inspiracja i pieniądze na ten cel pochodziły z Rosji. Polskie służby określiły działania zatrzymanych jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Chodzić im miało o wykorzystywanie opłacanych cudzoziemców do promowania haseł o politycznym charakterze. Do inicjowania protestów używano tematów budzących duże emocje na Ukrainie. Jak podaje ABW, głównym celem operacji było rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu.
10: Niestety Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu. Polka w pierwszej rundzie przegrała z Tajką Mananczają Sawankę 6-2, 5-7, 2-6. Ten pojedynek oglądał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
12: Witam tak jest, cię. Dzień dobry.
10: No Wojtku, niestety to było spotkanie pełne zwrotów akcji.
12: No i to takich negatywnych dla Maji Chwalińskiej. No, no na właśnie. Tym spotkaniu zaważyła tak naprawdę kontuzja odniesiona w drugim secie. Polka mając piłkę meczową, pośliznęła się, gdzieś podkręciła kostkę, potem kilka razy korzystała z pomocy medycznej, no ale tak naprawdę od tego momentu przestała w sumie biegać na korcie. No i to wykorzystywała reprezentantka Tajlandii, która zagrywała gdzieś piłki szeroko po kątach, tak żeby wykorzystywać ten brak możliwości ruchu przez Maję Chwalińską. Polka do końca próbowała walczyć, nie poddała tego meczu, no niestety, jak wspomniałaś, tego trzeciego decydującego seta. Przegrała bardzo wyraźnie, ale na korcie awans do drugiej rundy walczy Hubert Hurkacz, no i on rozpoczął bardzo dobrze mecz z wyżej notowanym Kasperem Rudem, bo Hurkacz wygrał pierwszego seta z Norwegiem 6-4.
9: Dziś jeszcze ponad 40 stopni mogą wskazywać termometry w cieniu w Puławach. Nad ranem niewielka ochłoda, bo 20 stopni powyżej zera, czyli przed nami kolejna noc tropikalna. Podobnie będzie w nocy z wtorku na środę. Ale już od czwartku synoptycy obiecują nam wytchnienie od upałów. No i kto wie, może nawet trochę dłużej popada deszcz, tak żeby podlać nasze ogródki. Dziś Międzynarodowy Dzień Tropików i chyba bardzo mocno to odczuwamy. Mamy poniedziałek, 29 czerwca. Imieniny wciąż obchodzą Beata, Piotr i Paweł. A razem z wami w upalny pierwszy dzień nowego tygodnia jest Łukasz Tymków.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Teraz będą informacje dla zmotoryzowanych i dla tych, którzy planują w najbliższym czasie znaleźć się w Nałęczowie. Tam będzie remontowana nawierzchnia przy skrzyżowaniu ulicy Lipowej i Leśnej, a także przy dojściu do Parku Zdrojowego. Jak to zwykle bywa, kiedy pojawiają się drogowcy, mogą być utrudnienia w ruchu, no a niektóre odcinki mogą czasowo być wyłączane z użytkowania. Warto wziąć to pod uwagę, jeśli planujecie wizytę w Nałęczowie. Jak informuje ratusz, utrudnienia mają potrwać do 10 lipca.
1: Impuls.
2: Reklama.
1: Kazimierz.

0: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Przed nami upalne popołudnie z temperaturą około 40 stopni Celsjusza. Potem będzie tropikalna noc z 20 na termometrach w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro w ciągu dnia synoptycy przewidują znów sporo słońca i 35 stopni, oczywiście, że powyżej zera. Na ochłodę czekamy do czwartku, wtedy temperatura może spaść do 20.

0: Lato są wakacje i oczywiście też wakacyjne remonty dróg i chodników. Nie inaczej jest w Lublinie. W tej chwili już drogowcy rozłożyli się m.in. na Alei Warszawskiej, ulicach Nadbystrzyckiej i Puławskiej oraz w rejonie Alei Kraśnickiej, Głębokiej i Nałęczowskiej. Na pewno jeszcze w czasie trwania tegorocznych wakacji ekipy pojawią się też na Solidarności oraz na trasie WZ. Po wakacjach rowerzyści powinni też mieć do dyspozycji nowe odcinki dróg dla nich, na przykład przy Alei Władysława Sikorskiego oraz przejazd przez Plac Bychawski. A dla tych wszystkich, którzy za kierownicą, już za chwilę Bob Sinclair w Radiu Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Podobno jak przetrwamy ten poniedziałek, to będzie już trochę lepiej. Mam tu na myśli temperaturę. Prognozy pokazują, że już od jutra upał coraz to mniejszy, aż wreszcie będzie można swobodnie pooddychać nieco chłodniejszym powietrzem w drugiej części tego tygodnia. No i moja obecność dzisiaj na antenie też osiągnęła już apogeum. Za uwagę dziękuję Wam teraz, Łukasz Tymków. Trzymajcie się chłodno i do jutra. Cześć.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
6: Jest 17, mamy poniedziałek, 29 czerwca. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
7: Alerty przed burzami dla 13 województw ogłosiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nawałnice prognozowane są na zachodzie kraju. Trzeci najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW obowiązuje na Dolnym Śląsku, m.in. w okolicy Lwówka Śląskiego, gdzie jest reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, czy pogorszenie pogody jest już odczuwalne?
8: Tak, przed chwilą złapała mnie dosłownie ściana deszczu z gradem. Teraz znów wyszło słońce, ale dosłownie na chwilę, bo z każdą godziną pogoda ma się pogarszać. Rzecznik wojewody Tomasz Jankowski apeluje o ostrożność. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia, przerwy w dostawie prądu, ale także utrudnienia na drogach i kolei.
9: Synoptycy prognozują bardzo intensywne opady deszczu, lokalnie nawet do 100 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
8: Jest apel, aby mieszkańcy nie ryzykowali i zostali w domach. Pani Mariola, którą spotkałam przed chwilą na spacerze w deszczu, powiedziała mi, że po fali upałów bardzo czekała na to ochłodzenie.
10: Niech będzie deszcz, aczkolwiek te burze niekoniecznie, bo wiadomo, z czym się wiąże burza, tak? Ale deszcz jak najbardziej wskazany.
8: Niebezpiecznie. Może być nawet do jutra.
7: O pechu mówią polscy kibice po przegranej Maji Chwalińskiej na Wimbledonie. Polka odpadła z wielkoszlemowego turnieju podniesionej w czasie gry kontuzji. Przegrała z Tajką Manam Czają Sawankeł w trzech setach 6-2, 5-7, 2-6. Mecz z polskimi kibicami w Londynie oglądał nasz korespondent Bogdan Fremorgen.
11: Oklaski były, bo się należą, oczekiwania duże, więc dajmy jej chwilę czasu.
12: Mieliśmy do czynienia tutaj ze zrządzeniem losu. No to był niesamowity pech, prawda? Bo ona grała wspaniale. To jedno niefortunne poślizgnięcie się na korcie.
13: Mnożymy każdy twój sukces, dzielimy każdy smutek, także brawo ty i tak świetnie sobie radzisz.
11: Emocje straszne.
12: Co moglibyśmy jej przekazać w tym momencie?
14: No na pewno dużo wsparcia, dużo miłości od nas, od polskich kibiców, ale widać, że ten ostatni set był, no, taki wymagający, dużo, bardzo męczący dla nich.
6: Żar tropików z nieba się dzisiaj leje. Na termometrach kulminacja, jeśli chodzi o temperaturę, do 36 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane, ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali, upalnie i sucho, a wiatr, choć w tych porywach nawet nieco silniejszy, to i tak słabo odczuwalny przy tej temperaturze. Witam gorąco i gorąco. Zapraszam, skoro gorąco za oknem, to i gorąco również u nas na naszej antenie. O rybakach, o tropikach i o ratownikach WOPR dziś będziemy mówić, bowiem mają oni swoje święto. A do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Dziś kalendarz obsługuje dzień 29 czerwca, jest to nie mniej więcej tylko Dzień Rybaka, Dzień Ratownika WOPR, Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i Międzynarodowy Dzień Tropików. No wszystko się zgadza, prawie idealnie można powiedzieć. Co możemy powiedzieć o rybakach? No ci oczywiście ciężko pracują i mają swoje zakazane słowa na morzu. Tradycyjni rybacy, zwłaszcza na Bałtyku, mają taką długą listę słów, albo mieli, których nie wolno było wymawiać na pokładzie. Zakazane były nazwy na przykład niektórych zwierząt, jak świnia, lis, królik, ale też słowa związane z duchownymi. Podobno wypowiedzenie ich miało przynosić wielkiego pecha, zatem będąc na wakacjach, zwiedzając gdzieś nadmorskie porty nasze, uważajcie na to, co mówicie, kiedy wchodzicie na pokład.
1: Radio Impuls. Reklama. Kazimierz.

0: teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

Pamiętam jeszcze jakiś czas temu, gdy rzeczywiście te pory roku były cztery i każda się od siebie różniła i oddzielała, na hasło tropiki rozmazywaliśmy się na tym gorącu, o którym myśleliśmy, ale rozmarzyliśmy się niejednokrotnie, tak wyobrażając sobie siebie leżącego gdzieś pod palemkami na leżaku z odpowiednim napojem, na przykład w części z korupy kokosowej, z parasolką, i to dla nas były tropiki. A tropiki to niestety coś zupełnie innego i to trochę też przypomina nam to, co dzieje się dzisiaj z pogodą, o tropikach. O nich będziemy mówić z pewnością, a to właśnie dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tropików. Jest to święto ustanowione przez ONZ. Region tropikalny stanowi 40% powierzchni Ziemi i jest domem dla 80% światowej bioróżnorodności.

0: Reklama.
1: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
0: Po reklamie.

Taka niezła grupa na koniec tej godziny nam się tutaj utworzyła, bo i Pesho, i Dave Boy, i WeJay, no i ja nieskromnie powiem Lemon Tree. Nie kończymy właśnie tą piosenką tą pierwszą godzinę naszego tropikalnego popołudniowo-wieczornego spotkania. Już za chwilę punktualnie o 18:00 zapraszam na najnowsze wiadomości.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14. W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Jest godzina 18, mamy 29 czerwca i poniedziałek. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Otwarcie ukraińskiego Panteonu Narodowego zaostrzy i tak napięte już relacje Warszawy z Kijowem. Przypomnijmy, budowę Panteonu zaproponował wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski.
7: Kiedy nikt i nikoli nie będzie nakazywał nam,
6: i nigdy nie
7: jak
6: będzie nakazywał nam,
7: jak żyć, говорити,
6: jak mówić, kogo
7: nam
6: kochać,
7: любити, komu być wdzięcznym
6: i jakich bohaterów szanować.
7: Героїв шанувати.
6: Proponowany przez ukraińskiego prezydenta Panteon Narodowy zawierałby imiona osób, które w różnych epokach walczyły o wolną Ukrainę. Te słowa są mocno komentowane nad Wisłą. Z nami Kacper Wróblewski. Kacprze, co o zapowiedziach Zełenskiego mówią rządzący?
8: Jak się dowiedziałem, jeśli we wspomnianym Panteonie pojawi się na przykład nazwisko Stepana Bandery, wówczas można spodziewać się odpowiedzi ze strony rządu.
9: Mamy pewne działania, które mogą być takim odbiciem lustrzanym tutaj w Polsce. I pewnie tak się stanie. Natomiast to nie będzie służyło dobrym relacjom historycznym polsko-ukraińskim.
8: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka, który nie zdradza szczegółów. O tym, co powinien zrobić rząd, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński.
10: Kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
8: Warto podkreślić, że do tej pory Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odniosło się do słów Wołodymyra Zełenskiego.
6: Teraz świat sportu. Hubert Hurkacz jest pierwszym naszym reprezentantem, który awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista pokonał w 3 setach wyżej notowanego Norwega, Kaspera Ruda. Mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Nasz reprezentant sprawił niespodziankę?
11: Na pewno, no bo nie był faworytem w tym spotkaniu. Zagrał jednak świetny mecz. Doskonale serwował i od początku był agresywny w swojej grze, narzucając swoje warunki w tym meczu. 2 pierwsze sety wygrał dosyć pewnie. Najbardziej zacięta była 3. partia, zakończona tiebreakiem, oczywiście na korzyść polskiego tenisisty.
12: Mówiłem, że dzisiaj to żart tropików. To żart tropików. Żart, żeby u nas taka temperatura o tej porze, a jednak przypomnę, że minęła godzina 18, a na termometrach w okolicach 33-34 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane, wiatr nawet w porywach do 45 km na godzinę, ale on taki jest cały dzień i nikt tego chyba nie wyczuwa. Jeśli chodzi o ciśnienie, no to lekko powyżej 1000 hektopaskalni, cały czas upalnie i sucho. Czy przyjdą do nas burze i opady deszczu, tak jak w wiele miejsc w naszym kraju? No dziś wieczorem chyba jeszcze nie do końca. To jest program Po Godzinach, a do 19 na naszej antenie przede wszystkim o ratownikach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy mają dzisiaj swoje święto, ale będą także newsy i plotki ze świata show biznesu. Do 21, natomiast witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
0: Radio Impuls.

0: 29 czerwca to już można powiedzieć sezon w pełni, szczególnie dla ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy obchodzą dzisiaj swój dzień, właśnie 29 czerwca. Ratownicy, przypomnę, biorą udział nie tylko wtedy, kiedy ktoś akurat zacznie tonąć na kąpielisku lub poza nim, ale również na przykład brali udział i byli zaangażowani w kryzysach, takich chociażby jak powodzie, gdzie w roku 2025 zaangażowano ich prawie 400. Na główne statystyki i podsumowania z tego roku obejmują niestety także liczbę utonięć, o których będziemy mówić dzisiaj w programie, i przestrzegać przed sezonem tym pełnym, aby uważać na to, co robimy, jak robimy, i oczywiście szanować pracę wszystkich ratowników WOPR, których pozdrawiamy serdecznie z okazji ich dnia. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach, przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka w

0: ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło?

0: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
1: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
2: Po reklamie. Słuchasz.

0: Zapraszam na newsy i plotki ze świata showbiznesu. Będzie piłkarsko. Nie będziemy mówić o ślubie i weselu Taylor Swift, a co, poczekamy jeszcze chwilę. Natomiast nas interesuje to, co w piłce nożnej polskiej reprezentacji się dzieje, bo jednak nie grając na mistrzostwach świata, też coś się dzieje, bo przecież Robert Lewandowski zmienia klub. No i tak jak większość z nas twierdziła, wybrał jednak Stany Zjednoczone. No a jak wybrał, to będzie trzeba podpisać umowę i kontrakt. A kiedy podpisze? A w najbliższych dniach oficjalnie ma zostać zawodnikiem Chicago Fire. Klub chce ogłosić transfer na początku nowego tygodnia. No ale jak będzie grał Chicago Fire, to ile będzie zarabiał? Chicago będzie zarabiał nieco poniżej 20 milionów dolarów, czyli około 70 milionów złotych za jeden sezon gry. Całkiem nieźle. Ani dużo, ani mało, powiedzą ci, którzy interesują się pieniędzmi Lewandowskiego, sami takich nie mając.
1: Radio Impuls.

0: Dziś obchodzimy Dzień Ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wszystkich tych, którzy bez względu na to, jak gorące słońce smaży, będą nas pilnować na kąpieliskach, oczywiście strzeżonych. Dlatego też szanujmy ich pracę i korzystajmy z miejsc, gdzie rzeczywiście możemy napotkać ratowników, bowiem statystyki, które zaczynają nam rosnąć już w tym sezonie, są zatrważające. Ja później pokażę Wam statystyki z roku 2024 i 2025. A teraz chciałbym zajrzeć do roku 2026, czyli obecnego i tego miesiąca. Uwaga! Tylko wczoraj, w niedzielę, 28 czerwca, utonęło 17 osób. 17 osób utonęło jednego dnia, co daje nam w sumie liczbę 56 utonięć przez cały czerwiec. A jeszcze przypomnę, mamy dzień dzisiejszy i jutrzejszy. Naprawdę błagam Was, bądźcie ostrożni, nie wchodźcie do wody tam, gdzie jest niebezpiecznie lub gdzie są duże fale i wydaje Wam się, że jak świeci słońce, jest ponad 30 stopni, to morze jest bezpieczne. Nic bardziej mylnego. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
0: Po reklamie.
2: Jest poniedziałek, 29 czerwca, minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
3: To ostatnie dni pakietu CPN. Ceny paliw niżej. Od czwartku wróci pełna stawka VAT na paliwa. Wygaśnie też mechanizm maksymalnych cen paliw. Igor Skrzypek. Igorze, jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu?
4: Zmiana będzie spora. Stawki za litr po powrocie do pełnego VAT-u i marży mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy.
5: Myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki, bym tutaj powiedział, będą najbardziej prawdopodobne. Jeśli natomiast chodzi o olej napędowy, to tutaj rejon nieco poniżej 7 zł, 6,90 parę.
4: Wylicza Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. My też wyliczmy. Dziś cena za litr benzyny 95 to 6 zł i 2 grosze, za olej napędowy nie więcej niż 6,17. Przy wzroście stawek o 70 groszy zatankowanie pełnego baku będzie droższe średnio o 35 zł. O zmiany nie muszą się martwić kierowcy tankujący autogaz. To paliwo nie było objęte obniżkami w ramach pakietu CPN, więc nie będzie teraz gwałtownej podwyżki.
3: Prezydent Donald Trump potwierdza, jutro w Doszy w Katarze dojdzie do rozmów przedstawicieli USA i Kataru. Tematem będzie spór wokół ciśniny Ormus. O szczegółach Paweł Żuchowski. Witamy cię, Pawle.
6: Dzień dobry. Iran chce decydować o zasadach żeglugi tym szlakiem. USA zapowiadają, że nie będzie na to zgody. Trwający od 12 dni rozejm jest kruchy, był naruszany. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron, a prezydent Donald Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią operacje militarne i Iran przestanie istnieć. Iran zwrócił się o spotkanie, odbędzie się jutro w Dosze, oznajmił dziś Donald Trump. Przemoc spotka się z przemocą. Pod przewodnictwem prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedziały na ataki na statki handlowe. I to będzie się nadal zdarzać, ale mamy nadzieję, że dalsze odwetowe ataki nie będą konieczne, zapowiedziała z kolei Caroline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Praca zdalna z greckiej wyspy, hiszpańskiej plaży czy włoskiej kawiarni powinna zostać uregulowana na poziomie Unii Europejskiej. Tak uważa Polska. Chodzi o tak zwanych cyfrowych nomadów, na przykład informatyków czy grafików, którzy pracują zdalnie z różnych krajów. Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie są polskie argumenty?
7: Polska uważa, że to praktycznie jedyna sprawa, gdzie przydałyby się unijne regulacje w zakresie koordynacji zabezpieczeń społecznych, bo w tej dziedzinie brak jakichkolwiek przepisów, nowych zasad nie należy się jednak spodziewać zbyt szybko.
8: Przygotowanie regulacji w obszarze transgranicznej pracy zdalnej, w szczególności tam, gdzie mówimy o pracy tak zwanych cyfrowych nomadów, może być bardzo utrudnione.
7: Mówi wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Chodzi o to, że trzeba by było uzgodnić na przykład wspólną definicję cyfrowego nomady, czy określić, jak długo może pracować z innego państwa bez zmiany systemu ubezpieczeń. W dodatku trzeba by było pogodzić interesy krajów, które inaczej patrzą na podział wpływów ze składek.
2: Od 31 do 32 stopni Celsjusza. Przypominam, jest po 19. Na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali i choć wiatr w porywach nawet do 45 km na godzinę, to prawie nieodczuwalny. Na niebie zachmurzenie umiarkowane, a już za godzinę więcej informacji na temat prognozy wieczornej, pełnej, nocnej i jeszcze jutrzejszego dnia. To jest program po godzinach i w kolejnej godzinie do 20 mówić będziemy o najczęstszych powodach utonięć oraz o najpopularniejszych miejscach, gdzie dochodzi do takich tragedii. Do 21 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: obchodzimy Dzień Ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. No i mówimy o ich ciężkiej pracy oraz o naszej nieodpowiedzialności. Statystyki WOPR wskazują, że głównymi czynnikami wypadków były i są brawura, brak wyobraźni, no i niestety alkohol. W wielu przypadkach wypoczynek pod wpływem środków odurzających kończył się i kończy tragicznie, dlatego zwracajmy uwagę również na naszych, nie wiem, kolegów, przyjaciół, bliskich w rodzinie, którzy nadużywają jakichś niezbyt mądrych środków i tych odurzających i alkoholu i reagujmy, naprawdę. Nawet jeśli musielibyśmy prosić o pomoc służby, to chyba jednak warto, by ochronić kogoś przed tragedią.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Dzisiaj w Dniu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, czyli panów ratowników, którzy dbają o nasze zdrowie i o to, abyśmy nie wchodzili tam i nie pływali, jeżeli nie można, to teraz będziemy mówić o tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi niestety do tragedii w kontekście Święta Ratowników. No i te najpopularniejsze akweny, no to między innymi oczywiście rzeki i jeziora, bo tam najczęściej przebywamy, jest ich najwięcej, nie każdego stać na to, żeby pojechać oczywiście nad morze. Znacznie bezpieczniejsze okazywały się właśnie jednak strzeżone kąpieliska morskie, ale jak wiemy, morze jak szerokie i długie, jeśli chodzi o naszą plażę i dostęp do morza, tak każdy, jak będąc nad morzem, nie ma kąpieliska strzeżonego i tak wlezie do tej wody, bo nie może wytrzymać. Pal go licho, jeśli będzie to tylko wejście po kolana, ale gdy wchodzicie już głębiej, pamiętajcie, róbcie to na strzeżonych plażach. Radio

Choć ostatnio wydawało się, że jesteśmy mądrzejsi i liczba utonięć rok do roku nam spadała, to niestety ten rok znów pokazuje, że czasami ta wysoka temperatura potrafi nam namieszać w głowie. Na przykład w roku 2024 odnotowano w czerwcu 52 utonięcia. W roku 2025 liczby te były znacząco niższe, bo na przykład w czerwcu było tylko 31 utonięć. Ale przypomnę, że tamto lato było naprawdę brzydkie i słabe, więc wiele osób po prostu nie wyjeżdżało lub nie szło nad wodę się kąpać. W tym roku niestety już teraz, jeszcze na 2 dni w sumie przed końcem miesiąca, mamy już 56 utonięć, a przed nami jeszcze całe wakacje. W dalszym ciągu apeluję o ostrożność i oczywiście dziękując ratownikom WOPR prosimy o jeszcze większą czujność.

0: reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: What is Love przypomniał nam Hathaway, a ja przypominam, że w wakacje miłość smakuje najlepiej. Do godziny 20 zostało nam już naprawdę bardzo mało czasu. Punktualnie o 8 wieczorem zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impulse.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Jest godzina 20. Zapraszam wszystkich na najnowsze wydanie wiadomości.
7: O ponad 2,5 godziny opóźniony jest pociąg PKP Intercity Kaszub z Zakopanego do Gdyni. Przyczyną jest wysoka temperatura, która uszkodziła sieć trakcyjną. Z tego powodu na tory nie wyjechało dzisiaj 21 pociągów, między innymi na liniach Łódź-Warszawa i Kraków-Jelenia Góra. Jak informowaliśmy w faktach, fala upałów utrzyma się w Polsce do połowy tygodnia. O aktualną sytuację na kolei dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą resortu infrastruktury w Warszawie. Michale, czego dalej mają się spodziewać pasażerowie?
8: Sytuacja powoli zaczyna się uspokajać, choć opóźnienia pociągów wciąż mogą się zdarzać. Wiceminister Piotr Malepszak jako przyczynę wskazuje teraz burze, które przechodzą nad Polską.
9: Burzą towarzyszą gwałtowne wiatry. Gdzieś w pobliżu torów na przykład może upaść drzewo. Na razie jest dużo spokojniej dzisiaj niż wczoraj.
10: Czy są realne szanse, że jutro rano żaden pociąg nie będzie odwołany?
9: Wszystko wskazuje na to, że już jutro powinno być normalnie. Czyli zgodnie z rozkładem jazdy realizacji wszystkich kursów.
8: W tej chwili największe opóźnienie spowodowane upałem dotyczy pociągu PKP Intercity Wyspiański z Przemyśla do Wrocławia i wynosi dokładnie 140 minut. O 75 minut opóźniony jest pociąg górski ze Szczecina do Chełma.
7: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 16 między Mrągowem a Mikołajkami. W Probarku w Warmińsko-Mazurskiem zderzył się bus z motocyklem. Droga w obu kierunkach została zablokowana. Nie przejedziecie też A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. W Bobrowicach miał wypadek motocyklista, który został ranny.
0: Zachmurzenie umiarkowane od 28 do 29 stopni na termometrach w dalszym ciągu, a w nocy tropikalna temperatura i tropikalna noc. Kiedy jest tropikalna noc? Kiedy przynajmniej 20 stopni jest na termometrach i takie 20 do godziny pierwszej, mniej więcej drugiej w nocy. Zobaczymy później, trochę temperatura się obniży, ale niewiele, maksymalnie do 17 stopni, by nad ranem już znów zacząć nas przypiekać tą temperaturą. Na niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane na barometrach 1000, mniej więcej 10 hektopaskali, a jutro maksymalne temperatury to takie 34 stopnie Celsjusza. To jest ostatnia godzina naszego programu po godzinach, a w niej dużo o tropikach, bo dzisiaj także obchodzimy Dzień Tropików, a bez nich byłoby nasze życie niewesołe. Choć nie lubimy gorąca, to jednak są one nam potrzebne. Do 21 zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: Księżycy nigdy nie może na przykład znajdować się bezpośrednio nad głową ze względu na nachylenie osi Ziemi. Tyle geografii i tyle o tropikach. Wracamy już za chwilę do muzyki.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radio.

0: co można powiedzieć o tropikach w dniu, który mamy jakby za sobą już, ale jednak było tropikalnie i jeszcze jest w dalszym ciągu, bo mamy wysoką temperaturę, a jak w nocy temperatura jest powyżej 20, to jest to noc już tropikalna. No ale wracając do tematu tropikaliów czy tropikalności, warto zwrócić uwagę, że jest to serce tlenowe planety, niemal 95% wszystkich lasów tak zwanych namorzynowych, czyli mangrowców na Ziemi, znajduje się właśnie w tym pasie. Pochłaniają one gigantyczne ilości węgla, żeby nas chronić przed zmianami klimatu i dlatego też my powinniśmy dbać o te tropiki.
1: Radio Impuls.

0: Dzień tropików. Wiemy już, czym są tropiki i dlaczego tak się dużo mówi o tym, że są tak ważne. Także o tym mówiliśmy. A teraz kilka o słońcu w tropikach, bo to bije rekordy tam dopiero. W tej strefie słońce przez cały rok właśnie może świecić bezpośrednio w zenicie, czyli nad głową. No i z tego powodu oparzenia słoneczne można tam złapać nawet w pochmurne dni. Ciekaw jestem, czy w deszczowe. No pewnie nie, już wtedy przez takie chmury słońce nie przejdzie. Ale jednak, będąc w tropikach, pamiętajcie o tym, bo to słonko coraz mocniejsze i trzeba używać coraz lepszych kremów z większym filtrem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Wybiła godzina 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
3: Emil Jędrzejewski odpowiedział na wszystkie pytania śledczych, mówił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Były ordynator z warszawskiego szpitala południowego od rana zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym podejrzeń i nieprawidłowości w tej placówce. To Jędrzejewski ujawnił nadużycia, do których miało w szpitalu dochodzić. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Jaki jest efekt tego przesłuchania?
4: Te 29-stronicowe zeznania, które sprawiają, że wydłuży się lista świadków do przesłuchania. Prokuratorzy będą musieli i też ponownie zjawić się w szpitalu, by zabezpieczyć kolejną dokumentację. Śledczy nie ujawniają treści zeznań, jednak już mówią, że dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy.
5: Na pewno są tam informacje cenne dla nas i będziemy je dalej weryfikować. To, czy zeznania są wiarygodne, czy nie są wiarygodne, no to trudno na tym etapie mówić o tym.
4: Jak dodał Piotr Skiba, w pierwszej kolejności przesłuchiwane mają być teraz osoby z personelu szpitala południowego. Jak zapewnia prokuratura, z uwagi na dobro pacjentów, jak najszybciej chce się skupić na kwestiach funkcjonowania tej placówki. Przesłuchania będą trwać w prokuraturze oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
3: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Według śledczych zarządzenia w ciągu 2 ostatnich lat, kiedy kierował on pracami Izby Karnej Sądu Najwyższego, mogły naruszać prawo do niezależnego i bezstronnego sądu. Kapiński miesiąc temu został powołany przez prezydenta na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Lubuskie, Wielkopolska i Dolny Śląsk. To w tych regionach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Punktowo może nawet spaść 100 mm opadu. Mogą tutaj tym opadom towarzyszyć lokalnie opady gradu i porywy wiatru do 90 km na godzinę, ale niewykluczone, że i te porywy będą wyższe.
3: Prognozował Grzegorz Duniec z IMGW. Oprócz zachodniej części Polski burze mogą pojawić się też na południu kraju. Katowice mają swoją strefę czystego transportu. Zaczęła ona obowiązywać od dziś. Obejmuje ścisłe centrum miasta. Ruch samochodowy i tak był tam wcześniej już ograniczony, bo w strefie znalazł się m.in. rynek oraz kilka ulic, które są tylko deptakami.
7: Panu to będzie ułatwiać pracę czy utrudniać?
8: W moim akurat przypadku nie będzie to miało większego wpływu.
7: Ale pan jest kierowcą.
8: Tak, ale zawodowo nie będzie to sprawiało żadnego problemu, no bo mamy przystosowane samochody do norm aktualnie panujących, więc nie będzie z tym problemu.
9: Dobrze, bo nie jest taka strefa jak w Krakowie, bo Krakowie jest praktycznie cały Kraków objęty strefą czystego transportu, a w Katowicach jest jakby rynek i tylko ościenne ulice te pomniejsze. I to jest dobrze, nie?
10: Jak się popatrzy na inne kraje, to Europa jest bardzo takim krajem restrykcyjnym. My jesteśmy taką malutką piłeczką, że tak powiem, na całym świecie, więc to i tak nic nie zmieni.
3: Z katowickimi kierowcami rozmawiał Marcin Buczek.
2: Gorący czas trwa. Dzisiaj w wielu miejscach tropikalne noce, jeśli chodzi o temperaturę, no bo wystarczy, że w nocy temperatura będzie przynajmniej z dwójką z przodu. Te 20 stopni będzie wszędzie. Później już zacznie się lekko ochładzać do temperatur w większości jakichś takich 17-16, jedynie w okolicach Zakopanego. Tam nieco chłodniej w nocy, ale już poranek wszędzie w naszym kraju od pełnego słońca. Słuchacie programu Po Godzinach. Dzisiaj dużo mówiliśmy o ratownikach WOPR, bo mają swoje święto właśnie 29 czerwca. A teraz zostawiam już Was do 22 z dużą dawką muzyki.
11: Muzyka wybrana dla Ciebie.
12: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Puławy Zielona 14.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radio.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
4: Na naszych zegarach wybiła właśnie godzina 22. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
5: Ratownicy Topr ewakuowali śmigłowcem 8 członków obozu sportowego, którzy utknęli w czasie burzy w rejonie Orlej Perci. Z 15 uczestników wycieczki przeszło połowa, potrzebowała pomocy. Maciej Pałachicki zajmuje się tą sprawą. Co tam się stało?
6: Jak się okazało, młodzi sportowcy z Bydgoszczy byli kompletnie nieprzygotowani na taką wyprawę. Na pytanie ratownika, który przyjmował zgłoszenie od nich, jak są ubrani, odpowiedzieli, że jak na plażę. Na grani zastała ich burza, opady deszczu, a nawet gradu. Po wychłodzonych i wycieczkach nastolatków 3 razy musiał lecieć śmigłowiec Topru. Okazało się, że na najtrudniejszy szlak w Tatrach zabrał ich trener i prawdopodobnie część z nich tam zostawił. Sprawą zajmuje się już zakopiańska policja, która m.in. sprawdza, czy opiekun wycieczki miał odpowiednie uprawnienia do zabrania młodzieży w góry.
5: Zadymienie w pociągu osobowym jadącym z Chrubieszowa do Krakowa. Skład zatrzymał się na stacji w Dębicy na Podkarpaciu. Ewakuowano 250 pasażerów. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Co udało ci się ustalić?
7: Podczas jazdy obsłudze pociągu zgłaszano zapach spalenizny w jednym z wagonów. Pociąg zatrzymał się w Dębicy na peronie drugim. Wtedy zauważono dym wydobywający się spod składu. Zapadła decyzja o ewakuacji 250 pasażerów. Weszli na peron. Wtedy załoga pociągu użyła kilku gaśnic proszkowych. Zaraz potem na miejsce dojechała Straż Pożarna. Stwierdzono podwyższoną temperaturę podwozia. Trwa ustalanie przyczyn. Na czas akcji ruch na stacji Dębica został w obie strony zablokowany. Jak informują strażacy, nikomu nic się nie stało.
5: Ponad 1700 osób zginęło, a 5000 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę w ubiegłym tygodniu. 15000 mieszkańców straciło dach nad głową. Ratownicy cały czas przeszukują gruzy zawalonych budynków. Brakuje im sprzętu i paliwa. Akcję utrudnia też logistyczny chaos. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny w ośrodku dla młodzieży pod Hamburgiem na północy Niemiec. Ogień miał otworzyć 45-letni obywatel Niemiec z tureckimi korzeniami. Podejrzany o strzelaninę został aresztowany wkrótce po incydencie. Dwie kolejne osoby także zostały zatrzymane, przebywają na komisariacie, są przesłuchiwane i w razie potrzeby zostaną poddane badaniom kryminalistycznym. Mówi rzecznik tamtejszej policji Matthias Beckermann. Motyw sprawcy pozostaje niejasny.
4: Czas na krótką prognozę pogody, bowiem noc przed nami bardzo ciepła. Pamiętajcie o tym, żeby ustawić odpowiednio wiatraki i ewentualnie wasze klimatyzatory. Jedynie w okolicach Zakopanego dzisiaj troszkę chłodniej, a poza tym temperatury od 20 do 17 stopni podczas dzisiejszej nocy, a nad ranem praktycznie wszędzie znowu piękne słońce. I to tyle na dzisiaj ode mnie w programie Po Godzinach. Czas najwyższy trochę się schłodzić, odpocząć i przygotować na jutrzejszy równie gorący dzień. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Ściskam i pryskam.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
0: Po reklamie.